0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, Pyku.
0: Kacha,

ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś tak

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
2: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
3: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
4: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Dzisiaj rozmowa o naszym mieście, filozofii i polityce. Co blokuje rozwój Inowrocławia, jak zatrzymać młodych ludzi i dlaczego jego zdaniem warto czytać Arystotelesa? Posłuchajcie naszej rozmowy ze Sławomirem Drelichem, tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną jest dr Sławomir Drelich, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
6: Panie doktorze, takie pytanie na sam początek. Jakie plany na długi weekend zbliżający się?
7: Oj, długi weekend będzie pełen spacerów, więc pies, spacer. Cały czas zamierzam mieć zrobione po 25 tysięcy kroków dziennie.
6: Ale Inowrocław, Toruń, Warszawa?
7: Inowrocław i okolice.
6: A, czyli tutaj aktywnie.
7: Aktywnie, zdecydowanie. Tutaj podinowrocławskie wioski, drogi, po których nie jeżdżą samochody, ale da się chodzić z psem.
6: Może naszych widzów i słuchaczy zainspiruje pan do aktywnego spędzenia czasu? Panie doktorze, 60 tysięcy mieszkańców, około 60 tysięcy mieszkańców Inowrocławia. Co według pana dziś najbardziej blokuje rozwój naszego miasta? Bo jak wiemy, wyludnia się, to jest problem, który niestety nagminnie jest wymieniany w naszym Inowrocławiu.
7: No niestety depopulacja, tak jak tutaj pan mówi, jest głównym problemem, najważniejszym problemem wszystkich miast średniej wielkości, czyli tych miast między 40 a 80 tysięcy mieszkańców. Niestety to, że ludzie z tych miast wyjeżdżają, młodzi ludzie wyjeżdżają, wskaźnik urodzeń w tych miastach jest niższy niż w dużych miastach, no więc rzeczywiście to są główne blokady rozwojowe. Pytanie więc, jakie trzeba by sobie postawić, to co zrobić, żeby tych, którzy wyjeżdżają, na przykład na studia, przyciągnąć i żeby chcieli tutaj wrócić, albo żeby w ogóle nie wyjeżdżali. No, jeśli chcielibyśmy ich zatrzymać, żeby nie wyjeżdżali, no to kluczowe byłoby to, że istniałaby jakaś lokalna, regionalna uczelnia wyższa, można by zrobić studia tutaj. I druga rzecz, musiałyby być miejsca pracy na tyle atrakcyjne, żeby osoby, które mają wykształcenie wyższe, żeby mogły pracę w miarę atrakcyjną, także finansowo, wykonywać. No i krok trzeci, no to jeśli chcemy, żeby ten człowiek już, powiedzmy, wykształcony został tutaj, no to co? Musi mieć mieszkanie. A zatem, żeby było mu trochę łatwiej o mieszkanie tutaj, aniżeli w dużym mieście, zarówno o wynajem, jak i o ewentualne kupno. Więc to są takie trzy kroki, które są w pewnym sensie uniwersalne. Kiedy w zachodnich państwach podejmowano jakieś decyzje dotyczące polityki regionalnej, to zawsze podejmowano je właśnie w tych trzech krokach i strategie rozwoju miast, szczególnie miast średniej wielkości, budowano właśnie w oparciu o te trzy elementy. Edukacja, czyli szkolenie zawodowe plus edukacja wyższa. Drugi krok, miejsca pracy, czyli co zrobić, jak pobudzić tworzenie się miejsc pracy. I trzeci krok, mieszkalnictwo. Tak robili wszyscy, nie da się od tego uciec. To jest uniwersalne w ogóle rozwiązanie. I trzeba mieć świadomość, że jeśli miasta takie jak Inowrocław miałyby się rozwijać, no to strategia musi się oprzeć właśnie o tych trzech krokach. A nie zapominajmy, że takie miasta jak właśnie Inowrocław, tych miast jest w Polsce kilkadziesiąt, około 100 miast podobnej sytuacji. Są to miasta zbyt duże, żeby upaść, a zbyt małe, żeby mieć takie bodźce rozwojowe jak duże miasta.
6: załóżmy, wybory samorządowe, wygrywa pan, jest pan prezydentem naszego miasta, prezydentem Inowrocławia. Co robi pan w pierwszych 100 dniach, 100 dni nieprzypadkowe, żeby Inowrocław znów był miastem mlekiem i miodem płynącym?
7: No, szczęśliwie...
6: w latach 80-tych, 90-tych.
7: Szczęśliwie, panie Jakubie, żadnych wyborów nie ma i nigdzie nie startuje, więc na szczęście nie muszę o tym myśleć. Najbliższe wybory są w 29 roku, a akiem, więc myślę, że jeszcze prezydentowi należy się kredyt zaufania i można jak najbardziej się przyglądać temu, co robi prezydent i co robi administracja. Natomiast tak naprawdę w przypadku wszelkiej zmiany władzy, szczególnie w takich ośrodkach jak Inowrocław, no zawsze zacząć trzeba niestety od audytu. Zresztą z tego, co się orientuję, to tutaj prezydent też coś takiego zrobił. Więc na pewno w pierwszych 100 dniach trzeba zrobić audyt, trzeba dobrze się przyjrzeć, w jaki sposób realizowano założenia strategii, jeśli jakakolwiek strategia była. Niestety w wielu miastach w Polsce wielkości Inowrocławia w ogóle nie ma żadnej strategii. Nie ma strategii, która byłaby strategią spójną, budowaną przez lata przez różne ekipy rządowe, rządzące, realizowane systematycznie, więc trzeba by sprawdzić, na ile tę strategię realizowano, a na ile strategia była fikcją. Niestety też w wielu miastach wielkości Inowrocławia często strategie rozwoju, jeśli one istnieją, są niestety fikcją i nie są podejmowane realne kroki, żeby te strategie realizować. Więc mi się wydaje, że każdy rządzący, każdy wójt, burmistrz, prezydent, który przejmuje władzę i rozpoczyna rządy po iluś tam latach rządów poprzedników, musi po takim audycie stworzyć dokument, który można by nazwać strategią rozwoju miasta, strategią rozwoju gminy. Oczywiście stworzenie tego dokumentu zwykle trwa, to raczej nie jest kwestia tygodnia, bardziej kwestia miesięcy. Oczywiście takiej strategii nie pisze się jednoosobowo, nie napisze jej prezydent z kilkoma swoimi najbliższymi współpracownikami. Trzeba zrobić to z otoczeniem. To się robi zawsze z opozycją, a nie tylko w oparciu o władzę określonego rządcy. To się robi z organizacjami pozarządowymi, z przedstawicielami instytucji. Robi się to także w oparciu o wiedzę dotyczącą możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. No inaczej się po prostu, inaczej się tego nie da, więc tak ja bym to widział, tak bym doradzał każdemu rządzącemu, czy każdemu, kto władzę przejmuje.
6: Zatrzymajmy się, panie doktorze, przy tej strategii, bo kandydował pan z list Polski 2050, ale jest też pan filozofem. Z tego też tutaj wynotowałem i nie mogę nie zadać panu pytania, którego chyba nikt panu nie zadał. Który filozof najbardziej i najlepiej opisuje polską politykę? Czy to jest Arystoteles, Machiavelli, czy Bauman?
7: Oj, bardzo trudne pytanie, bo niewątpliwie ci, którzy trochę filozofię znają, mogliby się obrazić, jakbym użył określonego...
6: Patrzymy na komentarze w naszym wywiadzie.
7: Dokładnie. Więc ja powiem szczerze, jestem wielkim fanem Platona i jego koncepcji, natomiast jestem daleki od budowy państwa idealnego, a już na pewno nie w średnim polskim mieście. Natomiast z punktu widzenia patrzenia na politykę zarówno krajową, jak i lokalną, to im więcej Arystotelesa, tym lepiej. Złoty środek, umiar, trzymanie się pewnych możliwości, które mamy, analiza otaczającej rzeczywistości. Arystoteles, pisząc o ustrojach, zwracał uwagę na to, że ustroje nie powstają znikąd. To nie jest tak, że ustrój powstał, bo ktoś sobie ten ustrój wymyślił i napisał konstytucję. Ustrój powstał, bo jest określony klimat, określone warunki geograficzne, bo jest określona kultura, określona religia, bo ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób. I tworzenie się ustroju było dopiero wypadkową tych wszystkich czynników. I dlatego przy analizie polityki ja jestem twardym arystotelikiem i tak samo jest we wszystkich małych społecznościach i tak samo pewnie, gdybyśmy chcieli filozoficznie spojrzeć na takie miasto jak nasze, no to pewnie rzeczywiście trzeba by zacząć analizę od całego środowiska, jakie mamy elity polityczne, jakie mamy te grupy w ramach elit politycznych, jakie mamy organizacje pozarządowe, jakie mamy instytucje, które odgrywają istotne znaczenie w naszym życiu lokalnym. No, często się spotykamy, panie redaktorze, no, na meczach jednej z naszych lokalnych drużyn.
6: Wrocław.
7: Dokładnie, ja jestem zawsze wtedy, kiedy kiedy mam czas, żeby rzeczywiście na mecz przyjść. W każdym razie to też są elementy, które budują to środowisko lokalne. I pewnie gdybyśmy chcieli zrobić taką filozoficzną analizę, to takie czynniki odgrywałyby również znaczenie. W ten sposób byśmy sobie nasze lokalne środowisko scharakteryzowali i dopiero później moglibyśmy zastanowić się, co na tym budujemy. Więc Arystoteles od 2500 lat do dziś potrzebny, przydatny. Zachęcam wszystkim politykom, także lokalnym, żeby sobie przynajmniej kilka stron poczytać zamiast niektórych wpisów na Facebooku.
6: Natomiast twój styl Arystotelesa.
7: Zdecydowanie, zdecydowanie.
6: Jakby powiedział każdy coach step by step
7: tak,
6: w Wrocławiu.
7: Tak, definitywnie tak.
6: Panie doktorze, praca w pierwszym LO w Wrocławiu. Jak wpłynęła na pana i pana spojrzenie na ludzi i politykę?
7: No formacyjna to była tak naprawdę praca. 17 lat, no to właściwie prawie całe moje życie zawodowe. Tak, wicedyrektorem byłem przez ponad 5 lat. Więc każda pierwsza praca, a była to moja pierwsza praca, zawsze człowieka formuje. Czyli to tam uczysz się tego, w jaki sposób podchodzić do swoich obowiązków zawodowych, tam uczysz się relacji międzyludzkich, jakiejś pracy w grupie, tam tworzysz swój warsztat pracy, czyli to, co później będzie tym twoim know-how także w innych miejscach pracy. Więc no, dla mnie to było rzeczywiście wspaniałe, formacyjne, ważne 17 lat. Świetni ludzie, z którymi miałem możliwość współpracy, dwóch dyrektorów, kilkadziesięcioro nauczycieli, z którymi różne rzeczy robiłem, nie tylko w trakcie takiej zwykłej bieżączki, ale przecież no, Kasprowicz to do dzisiaj jest miejsce wielu, wielu wydarzeń oddziałujące na środowisko lokalne. To mi się bardzo rzeczywiście w tej szkole podobało, że mogliśmy to, co robimy, z tym, co robimy, wychodzić na zewnątrz, angażować społeczność lokalną, rodziców, rodziny, lokalnych przedsiębiorców niejednokrotnie, lokalnych polityków. Przecież no, na różnego rodzaju eventy do Kaspra do dziś przychodzą lokalni politycy, co też pokazuje, że to, co my robimy, jest interesujące, jest fajne, a przede wszystkim dla tych najmłodszych, czyli dla młodzieży jakaś taka trochę szkoła życia, że szkoła to nie tylko ławka, tablica, nauczycieli oceny, ale także szereg innych rzeczy, które w szkole się dzieją, bo szkoła musi być takim miejscem, miejscem właśnie tętniącym życiem i wydarzeniami.
6: Przecież właśnie pan doktor przychodzi z Kaspra.
7: Tak, no byłem oczywiście, no nie mogłem sobie odmówić i spotkałem się z panem dyrektorem i z kilkoma nauczycielami i nawet zrobiłem lekcję europejską w jednej z klas, w której uczyłem 2 lata temu i porozmawialiśmy sobie właśnie o szkole, o lokalnym otoczeniu, także o polityce krajowej trochę. Także no zawsze wtedy, kiedy jestem tutaj na miejscu, staram się wpaść albo do swojej szkoły, albo do innych szkół. No bo tam rzeczywiście życie tętni, no i tam mamy tych młodych ludzi, którzy za chwilę przecież pójdą w świat i zaczną różne rzeczy robić, a ja zawsze tak się modlę, kto tylko może, zostajcie tutaj w naszej społeczności lokalnej i współtwórzcie ją.
6: A takie jedno wspomnienie, które się panu wybija z Kasprowicza przez te 17 lat.
7: Jedno.
6: Tak, takie super, super.
7: To powiedziałbym, że jedno tak konkretnie nie, ale my w Kasprowiczu, może pan wie, panie redaktorze, robiliśmy taki cykl imprez z okazji Dnia Ucznia, kiedy to nauczyciele przebierali się i wystawialiśmy jako nauczyciele przedstawienia dla uczniów w prezencie na Dzień Ucznia. Początkowo tam z 2 edycje no, były takie trochę jeszcze amatorsko przygotowane dekoracje, ale tak naprawdę już gdzieś chyba od 3 edycji no to już była sprawa full professional, naprawdę. Zresztą no, pani profesor Elżbieta Piniewska pracowała wtedy jako polonistka w szkole, była reżyserem tych przedstawień, no po jakimś czasie zaczęliśmy to wystawiać już nie w auli, ale nawet na deskach Teatru Inowrocławskiego.
6: Level up.
7: Zdecydowanie. I przychodzili ludzie i nawet zaczęliśmy w oparciu o te nasze przedstawienia robić akcje charytatywne i rzeczywiście przychodzili ludzie z miasta, niekoniecznie bardzo mocno związani z naszą kasprowiczowską społecznością. Więc to są rzeczy, które ja do dziś wspominam. Tych edycji było kilka, nie pamiętam, 5, 6, może nawet 7. zawsze cieszyło się to ogromnym zainteresowaniem młodzieży i otoczenia. No a my przede wszystkim, nauczyciele, no miesiąc przed tym przedstawieniem, czasem i dwa miesiące, spędzaliśmy wieczory na ćwiczeniu, na uczeniu się tekstów, tych ról, na kombinowaniu naszych strojów. To nas niesamowicie integrowało ze sobą. No ale jednoczyło też wokół jakiegoś jednego zadania. Także ja do dziś to wspominam, dziękuję oczywiście przy tej okazji wszystkim w to zaangażowanym, Eli Pniewskiej, Monice Wrzosczał-Goszewskiej, autorom, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.

0: Sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
3: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Jak połączyć filozofię z codziennym życiem miasta? Czy Inowrocław ma jeszcze szansę stać się miejscem, w którym młodzi ludzie będą chcieli zostać? O tym wszystkim mówił nam dr Sławomir Drelich. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Wszystkim w to zaangażowanym Eli Pniewskiej, Monice Wrzoszcz-Ołgoszewskiej, autorkom wystroju i wszystkim kolegom, koleżankom, z którymi tam grałem. Cudowna, wspaniała zabawa i dużo frajdy i zawsze z jakąś taką łezką w oku sobie to wspominam. Niektóre przedstawienia są na YouTubie i pamiętam, jak z kolegami w zeszłym roku pojechaliśmy na jakiś taki tygodniowy wyjazd i padał deszcz i puściliśmy sobie to i zaczęliśmy to oglądać i naprawdę łzy w oczach stawały. Naprawdę niesamowita rzecz.
5: Tak, też integruje bardzo, prawda, takie spotkania, takie przedstawienia, też łańcuch zdarzeń, jak mówi te akcje charytatywne.
4: Dokładnie. To też właśnie pokazuje, że szkoła, zresztą nie tylko Kasprowicz, bo przecież w Inowrocławiu mamy także inne bardzo aktywne, fajnie działające.
5: Tutaj są konkurujące ze sobą w cudzysłowie Konopa, Kasprowicz.
4: A, to nawet nie wiedziałem, że to pan redaktor po Konopie. No ale przecież w Konopnickiej
5: też... Ale
4: przecież
5: my się kochamy i lubimy tutaj nasze szkoły.
4: Dokładnie, tylko tak udajemy, nie, że jest ta konkurencja.
5: Żeby podsycić tutaj opinię publiczną.
4: Dokładnie. Nie, szkoły aktywne w Inowrocławiu są, dzieje się w nich bardzo dużo rzeczy, no i to pokazuje, że szkoła właśnie jest nie tylko tą ławką przysłowiową, tablicą, tylko szkoła to jest rzeczywiście coś więcej i tak musi być po prostu.
5: Oczywiście. Panie doktorze, a co jest trudniejsze, jeszcze wracając do tej młodzieży, nauczyć ich krytycznego myślenia o sobie, o sytuacji, o szkole, żeby nie było to wszystko w takich kolorowych przez różowe okulary, czy polityków, można powiedzieć, lekko koloryzować rzeczywistość? Co jest trudniejsze?
4: No, kolejne pytanie, które nie jest najłatwiejsze, nie?
5: Tak, się spodziewałem właśnie. A jeszcze 14 przed nami.
4: Ojej. Czy na pewno jest dzisiaj trudno z uczeniem kreatywnego i krytycznego myślenia, jeśli mówimy o młodzieży? Jest to bardzo trudne, a to wynika z tego, że oni jednak, współczesna młodzież, to są ludzie, którzy z tym czymś, czyli z tym urządzeniem, oni się de facto niemalże urodzili, nie? Czyli funkcjonują od swoich najmłodszych lat w cyfrosferze.
5: Tak, teraz pokolenie 2010, to już jest 15. To...
4: Dokładnie. I ich funkcjonowanie w cyfrosferze jest dla nich czymś tak naturalnym, jak dla mnie, kiedy byłem chłopaszkiem, było to, że po przyjściu ze szkoły sięga się do książek i wychodzi się na podwórko, nie? I to były rzeczy naturalne i oczywiste. I dla nich cyfrosfera jest czymś takim naturalnym i oczywistym. I czasami rzeczywiście może być trudne pokazanie im, że ta cyfrosfera to nie jest coś prawdziwego, realnego, więc to jest na pewno trudne. Natomiast jeśli mówimy o pracy z politykami, czy otwieranie polityków na trochę inny punkt widzenia, sposób patrzenia na rzeczywistość, no nie jest to łatwe, ale jest to najczęściej związane z tym, że różnymi politykami kierują różne cele, różne motywy, no i najczęściej ich działanie jest takim działaniem w kierunku tego celu, niezależnie jakich narzędzi, jakich środków do tego celu ten polityk używa.
5: No chyba nie ma polityka, który nie koloryzuje tego, co mówi.
4: No oczywiście, trochę tak. No, wiemy, że chodzi o to, żeby przekazać pewien punkt widzenia, swój punkt widzenia. To, co się sprzedaje, musi być jakoś tam czarno-białe, szczególnie w tej naszej rzeczywistości, nie? No jeśli przekaz, którego nie wyślemy, nie puścimy w świat, nie będzie przekazem clickbaitowym, czy właśnie interesującym, intrygującym, szokującym, sensacyjnym, to nikt w to nie kliknie i nikt do tego nie zajrzy. I dlatego w polityce również politykom często zdarza się koloryzować, żeby przyciągnąć uwagę ludzi, widzów, tych swoich odbiorców. Naturalne, choć niestety to nas oddala od takiej merytorycznej warstwy polityki, a przecież polityka to nie tylko media i wizerunek, polityka to przede wszystkim ta treść merytoryczna i to, co się dzieje, te decyzje, z których wykuwa się jakaś potencjalna zmiana. Tam tkwi polityka. Ja nie chcę oczywiście mówić, że wizerunek i komunikacja z ludźmi nie mają znaczenia, mają ogromne znaczenie, tym bardziej, że żyjemy w demokracji. Ale kluczowa jest ta twarda, merytoryczna treść. a ona nie zawsze jest taka interesująca, jak rzeczywiście to, że polityk o drugim polityku powiedział tak czy siak.
5: A propos tych clickbaitowych, przypomniał mi się jakiś artykuł, gdzie było napisane skandal, przekroczył granicę jakiś polityk, nie pamiętam jaki, wchodzę, kupił najdroższą drożdżówkę w piekarni, szasta pieniędzmi.
4: No, dokładnie, dokładnie. I nie był to Rogal Marciński, pewnie za 12 zł, więc no rzeczywiście, tak.
5: Ani za 12 zł, ani za 12 euro, no. To jest ciekawe. Panie doktorze, dlaczego akurat Polska 2050 Szymona Hałowy? Partia, która dzisiaj przechodzi, no można powiedzieć, duży kryzys, chyba największy od swojego powstania. Co w tej formacji przekonało pana najbardziej?
4: Wynikało to przede wszystkim z tej, tak jak powiedziałem, treści merytorycznej. To tam program Polski 2050 był i do dziś jest, bo przecież on cały czas jest, no najbliższy mojemu sercu i tego, co ja chciałem w polityce robić. Czyli troska o demokrację w połączeniu ze sprawiedliwością społeczną, czyli z myśleniem o każdej grupie społecznej, o wszystkim, o wszystkich grupach społecznych. Do tego bardzo mocny taki element tej zielonej polityki, czyli troska o klimat, ekologię, to było bardzo bliskie naszemu sercu i cały czas jest. No i do tego wątki związane z rozdziałem państwa od kościoła, od tego w ogóle zaczynaliśmy naszą budowanie przekazu programowego naszej formacji. No i także wątki związane z edukacją, które mnie najbardziej interesują. No przecież Polska 2050 była jedyną formacją startującą w 2023 roku, która miała program dotyczący zmian w edukacji, program rozbudowany, kompleksowy, stworzony przez kilkudziesięcioosobowy zespół specjalistów, więc to już całkowicie sprawiło, że byłem w ten projekt w 100% zaangażowany.
5: Wracając do edukacji, mówił pan o uczelni, która jest potrzebna w Inowrocławiu, wyższej uczelni, mieszkaniach. A gdzie widzi pan największy niewykorzystany potencjał Inowrocławia, który gdzieś drzemie w trzewiach naszego miasta?
4: Znaczy, ja myślę, że ten niewykorzystany potencjał to jest centrum naszego miasta. Tak ja na to patrzę. Oczywiście mamy świadomość tego, że to są pewne takie naturalne ruchy, które się dokonują w sytuacji, w której zazwyczaj na obrzeżach miasta tworzą się centra handlowe. To jest naturalne, no to krytykowanie tego i płakanie nad tym jest bez sensu. To się dzieje nie tylko w Polsce, ale także w krajach Zachodu, także w Stanach Zjednoczonych.
5: Jest galeria, ludzie płaczą, że jest, nie byłoby, płakaliby, że nie ma.
4: Dokładnie, dokładnie tak jest. Więc nad tym nie ma co płakać, ubolewać. Takie są naturalne procesy. Centra handlowe, galerie handlowe tworzą się zwykle gdzieś tam na uboczu. One skutkują tym, że duża część usług, handel przenoszą się rzeczywiście do tych centrów handlowych, a z tego tytułu też pozostaje bardzo duży zasób, szczególnie zasób lokalowy w centrach miasta, który jest niewykorzystany. Duże miasta radzą sobie z tym całkiem nieźle, no bo ten zasób lokalowy zostaje bardzo szybko przejęty przez gastronomię i ośrodki, powiedzmy, w okolicach gastronomii i kultury, czy jednostki w okolicach gastronomii i kultury. W miastach takich właśnie jak Inowrocław jest z tym niestety trudniej. Te trudności wiążą się z tym, że bardzo często zasoby lokalowe są własnością prywatną. Niekoniecznie prywatny właściciel no, będzie chciał to wynająć za niewielkie pieniądze. Niekoniecznie od razu będzie chciał zrobić bardzo duży remont, przeprowadzić rewitalizację, a może też nie mieć na to środków, a samorząd terytorialny może nie mieć możliwości, żeby temu prywatnemu właścicielowi w tym pomóc. Więc niestety wydaje się, że u nas w Inowrocławiu to nasze centrum miasta ma gigantyczny potencjał, no i ten potencjał jest niestety niewykorzystany, więc też, żeby nie zabrzmiało to tak, że szukam gdzieś jakiegoś winnego, odpowiedzialnego. Nie, ponieważ prawda jest też taka, że w przypadku centrów miast, tych trochę wymarłych, wymierających centrów miast, nie ma nigdy jednego winnego, nie ma nigdy jednego odpowiedzialnego i jakakolwiek zmiana wymaga zawsze rozwiązań kompleksowych i po stronie samorządu miejskiego, który wspiera prywatnych właścicieli, wymaga zaangażowania prywatnych pieniędzy, ludzi, którzy chcą w to centrum miasta zainwestować. Wymaga także działalności podmiotów trzeciego sektora, organizacji pozarządowych, które coś też tam będą chciały robić. Więc to jest dużo bardziej skomplikowany mechanizm, ale to się dzieje. Jak się przyjrzymy miastom nieco większym niż Inowrocław, no to znajdziemy dużo przykładów tego, że zarządzanie to przysłowiowe takie, czy potocznie mówiąc, zarządzanie starówką, ono jest jakoś przeprowadzane. Impuls musi iść od góry, czyli raczej od władz samorządowych. Duże miasta w naszej okolicy, chociażby Toruń, Bydgoszcz, robią to właśnie w taki sposób. Czyli odgórnie tworzy się jakąś jednostkę, jakąś komórkę, która ma za zadanie jakby stworzenie kompleksowego planu zarządzania starówką i rewitalizacji starówki. No i dopiero później szuka się tych podmiotów dodatkowych, prywatnych, NGO-sowych i je się dokooptowuje do tego. I tak jak mówię, robią to Toruń i Bydgoszcz. Mam świadomość, że nie da się tego ślepo zdublować, skopiować do Inowrocławia, bo są to miasta większe, z większymi budżetami, miasta, które mają pewną swoją bazę turystyczną, zarówno Toruń, jak i Bydgoszcz są głównie turyści jednodniowi, ale jednak pewna baza turystyczna jest. Inowrocławiu jest tym troszkę trudniej, ale jednak mamy uzdrowisko, więc nikt nie powiedział, że nie można, czy że nie ma sposobu na sprzężenie jakichś pomysłów na rewitalizację starówki z funkcjonowaniem naszego uzdrowiska, a tu nam też już chodzą prywatne podmioty, które mogłyby tutaj w tym partycypować. To jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy, kiedy mówimy o takim zasobie i jest to zasób niewykorzystany.
5: Być może po drugiej stronie już jest odbiorca, który planuje sieć restauracji?
4: Trzymałbym kciuki, nie? No bo też przecież mieszkamy w Inowrocławiu, żyjemy tutaj, wychodzimy, spotykamy się. Inowrocław nie jest miastem, gdzie mamy gigantyczny pakiet wyborów dotyczącego...
5: No na palcach jednej ręki można policzyć.
4: Dokładnie. Gdzie można sobie przebierać w miejscu na zjedzenie czegoś, napicie się dobrego piwa w kulturalnym otoczeniu z kolegami. Jest z tym niestety bardzo trudno, więc jest tutaj, myślę, pole do popisu. Ja wiem, co odpowiedzą przedsiębiorcy, bo też trochę przedsiębiorców znam, odpowiedzą, że potrzebują też wsparcia, potrzebują też pomocy ze strony na przykład samorządu, ze strony jakichś instytucji zapewniających dostęp do środków zewnętrznych i żeby te środki zewnętrzne móc też w to zaangażować. Tak, rozumiem, rzeczywiście pewnie też tak jest.
5: Młodzi ludzie. Uczył pan ich wielu w liceum Kasprowicz, miał pan z nimi kontakt na co dzień. Co mówią najczęściej? Mówili najczęściej, zostajemy czy wyjeżdżamy?
4: Niestety najczęściej mówią, że wyjeżdżają.
5: Tak, myślałem.
4: Niestety. Niestety oczywiście nie mam na to badań, mówię o doświadczeniu. Doświadczenie moje w szkole średniej pokazuje, że właściwie zdecydowana większość, ślepo powiedziałbym 90%, chociażby moich byłych uczniów, myślało i planowało po prostu wyjazd z miasta. Te 90% czasem się udawało, czasem się nie udawało. Natomiast te 10% to często były osoby, które albo po prostu nie chciały iść na studia i wolały gdzieś zostać tutaj, albo miały rodzica przedsiębiorcę i od razu planowali, że zaangażują się w interes swojego rodzica. No ale niestety wydaje mi się, że 90-10 to nie jest optymistyczna perspektywa. No niestety. Natomiast no co, no... Teraz weźmy absolwenta jakiejś klasy humanistycznej, który tak jak pan chce zostać dziennikarzem, nie? No ile mamy mediów w Inowrocławiu, gdzie ten potencjalny dziennikarz znajdzie możliwość zrobienia praktyk, stażu, zatrudnienia się. Niestety jest to rynek ograniczony, nie? Do tego weźmy ludzi, którzy wybierają się na przykład na politechniki, czyli właśnie kończą jakieś klasy matematyczno-fizyczne. No gdzie znajdą w Inowrocławiu pracę?
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.
6: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
7: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
8: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. O poranku ruch w naszym mieście jest niewielki, a przejazd przez Dworcową, Kasprowicza i Toruńską odbywa się bez utrudnień. Miasto budzi się do życia spokojnie, a po drogach jedzie się płynnie. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM.
1: Tak, to już w pół do siódmej w poniedziałek rano. Mamy 8 czerwca, podkręcamy tempo w Meloradiu, tak żeby łatwiej było ten dzień ogarnąć. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

Jonathan Pazet i Liwka w Melo. A my obejmujemy ten poranek i od razu z prezentami wjeżdżamy. Mam dla was kubek Meloradia. Dzwońcie już teraz pod 321-321-777. To jest nasz numer. Kubek Meloradia czeka na kogoś, kto już jest obucony i gotowy na poniedziałek. Dzwońcie, czekam. 321-321-777.

0: James Hype w Melo Radio i Be Mine. No to teraz po królewsku przywitajmy Tomka. Siema Tomek, cześć, cześć.
1: Witam, witam, cześć kochani, witam was serdecznie.
0: Cześć Tomek, nawijaj, co tam u ciebie dzisiaj od samego rana?
1: A jest wspaniale, bo jest piękna pogoda, świeci słoneczko. Ja jestem wypoczęty po weekendzie, jadę właśnie ładować asfalt, bo znajomi żartują sobie, że jestem królem asfaltu. Jadę do Gdańska załadować asfalt, żebyśmy wszyscy mieli piękne drogi.
0: Ty, no tak to powiedziałeś, królu złoty, że aż normalnie muszę coś tutaj dla ciebie odpalić, uważaj.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: Trzy szybkie pytania do Tomka. Tomek, stokrotka czy mak?
1: Stokrotka.
0: Stokrotka. Zaskoczyłem go trochę. Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Jeszcze raz, poproszę.
0: Czapka z daszkiem czy chustka?
1: Czapka z daszkiem.
0: Tomek, pisać na kartce czy w telefonie?
1: W telefonie.
0: W telefonie jednak. No to zapisz sobie, że kubek Meloradia to ty dzisiaj zgarniasz. Już go wysyłamy i on już, królu, do ciebie frunie.
2: Trzy szoty w Melo. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Overdrive i Offenbach. No siemanko, newsy masz podobno.
1: No cześć, mam i w nich będzie o tym, że coraz więcej pociągów się będzie pojawiało na torach, bo idą wakacje.
0: I to jest ta dobra informacja. To znaczy dwie dobre informacje.
2: A już o siódmej zagramy
0: And the Dust i Zakaria w Meloradio. Za chwilę też coś więcej o pogodzie na poniedziałek w Meloradio.
2: Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek.
4: Jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
5: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Szlak. Wracamy!
3: Grasuje tu seryjny zabójca.
4: Servus.
5: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
6: Straszny film.
7: W kinach.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiaj temperatura w Inowrocławiu zdecydowanie sprzyja. Jest jasno, coraz cieplej i momentami naprawdę przyjemnie. W powietrzu czuć już taki delikatny letni akcent. Bez opadów, spokojnie i komfortowo na start dnia. Uwaga słuchacze, widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To już prawie siódma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Atak Iranu na Izrael. Po raz pierwszy od kwietniowego rozejmu Teheran przeprowadził ostrzał rakietowy izraelskiego terytorium. Wszystkie pociski zostały przechwycone przez system obrony powietrznej. W odwecie rakiety spadły też na kilka miast w Iranie. Rozpoczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na pierwszy ogień o 9:00 będzie egzamin z języka polskiego. Przystąpią do niego uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać tego egzaminu w maju. A w wakacje łatwiej dojedziemy pociągiem na Mazury i nad Bałtyk. Najwięcej pociągów pojedzie ze stolicy, mówi prezes zarządu PKP Intercity Janusz Malinowski.
3: Praktycznie co pół godziny pociąg PKP Intercity będzie odjeżdżał w kierunku Trójmiasta.
2: Nowy rozkład jazdy na kolei zacznie obowiązywać już od najbliższej niedzieli.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Powiedzcie mi, jak to jest, że poniedziałek jest tak blisko piątku, a piątek tak daleko od poniedziałku? Co? Kto to wymyślił? Na szczęście my podkręcamy tempo, szybko minie. Inni gadają, my już gramy. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej, w poniedziałek rano. Jest siódma.

Armin van Buren. To wszystko w Melo Radio, wcześnie rano, w poniedziałek, już 11 minut po godzinie 7, a dzisiaj wyobraźcie sobie, w ten poniedziałek to my mamy Dzień Informatyków. Pozdro dla tych wszystkich, którzy już tam klikają od samego rana, albo może w zasadzie przez całą noc klikali i dalej to robią. Anima w Melo teraz. A za chwilę słuchajcie o tym, na jaki temat można przygotować bardzo zaskakującą prezentację.

Galantis, No Money. W Melo Radio już 17 minut po godzinie 7. Słuchajcie tej historii. Pewna Amerykanka, 27-latka, została aresztowana po tym, jak przyszła na ślub swojego byłego faceta z prezentacją zatytułowaną "Dlaczego to jest błąd?". W tej prezentacji miała kilkadziesiąt slajdów przygotowanych w PowerPoincie. Miała projektor, wskaźnik laserowy, wydrukowane materiały i podobno ćwiczyła tą prezentację przez 11 dni. Nieźle, co? Na wykresach przygotowała analizę czasu odpisywania tego faceta na jej wiadomości. Różne zestawienia różnych głupich tekstów, które on tam opowiadał, jak byli razem. Ale uwaga! Też było w tej prezentacji porównanie jej i panny młodej. Czujecie to? A wy mówicie, że mieliście ciężki weekend. Nie podali, jak ta dziewczyna miała na imię, ale ja mam jedno pytanie. Daria, gdzie byłaś i co robiłaś w weekend?

0: Elo, okay, Kikalec, daj wiedzemy w Melo Radio. Dzisiaj dzień informatyka. Co tam informatyka? Wszystkich informatyków. No i tak się zastanawiamy, czy macie jakieś dobre lifehacki i dobre sposoby, co robić, jak radzić sobie z urządzeniami, gdy na przykład przestają działać komputery, laptopy, telefony, to wy się zwracacie o taką pomoc, czy może, tak jak Daria mi tu podpowiada, najlepszym sposobem to co jest? Włączyć, wyłączyć, włączyć jeszcze raz, powinno zacząć działać. Jak nie? To wtedy będziemy się zastanawiać, no nie? Meloradio.pl, tam zapraszamy, wbijajcie i czekamy na wasze głosówki. Nagrywajcie głosówki przez WhatsAppa, można wejść na meloradio.pl i tam na dole zielona słuchawka. Nagrywacie, wysyłacie do nas, słyszycie się później w Melo, a my mamy za najfajniejsze dla was fajny merch. Może jakieś dowcipy o informatykach, co?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Reklama.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
5: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
8: Castorama.
9: Teoria.
8: I praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 000 zł oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
14: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
15: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
16: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
17: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Poniedziałek rano podkręcamy tempo w Meloradiu. To Adam Lambert i Ghost Town. Już za 26 minut będzie 8.

Love is the only thing, Lost Frequencies w Melo Radio. Takie dźwięki będą słyszalne na Tomorrowland, a to będzie mocno imprezowe lato. Zapewniamy wam przeżycie i emocje, które zostaną z wami na długo. Razem z Meloradiem możecie pojechać właśnie na Tomorrowland. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie nam koniecznie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I bądźcie kreatywni, pomysłowi, odjechani i oryginalni. Koniecznie dołączcie filmy i fotki. No i zapewnijcie sobie przeżycie takich emocji razem z Melo. David Guetta też tam będzie. Wy też musicie. Wbijajcie. Czekamy na was na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Chcecie więcej? Więcej takich numerów? Proszę bardzo, da się zrobić. Chcemy też więcej na termometrach i więcej tego lata, a Marcin ma więcej newsów dla was.
1: A w tych newsach mam skandal w Poznaniu, dotyczy baneru Lecha Poznań.
0: Za 8 minut będzie 8. Niektórzy powiedzą, to jest dopiero skandal. Już?
2: A już o 8 zagramy
0: Jazzy Can't Deny w Melo.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, kupiłem tanie!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
15: Inomax, Inowrocław zaprasza.
16: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
17: Weź ten miecz i ochroń ich.
18: Mocy przybywaj!
19: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxin Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxin Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxin i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxin Optima 200 mg i Genoxin Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentiku. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxin Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
20: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
22: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Około godziny 8 ruch ewidentnie się zwiększa, ale przejazd ulicami miasta odbywa się bez poważniejszych zatorów. Na Kasprowicza i Toruńskiej chwilowe spowolnienia. Poza tym ruch jest płynny. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Dzisiejszy dzień w Inowrocławiu zapowiada się naprawdę przyjemnie. Wiosna rozgościła się u nas na dobre, jest jasno, spokojnie i coraz cieplej. Na ulicach sucho, więc można spokojnie ruszać w drogę. Lekkie ubranie w zupełności wystarczy, bo czuć już prawie letni klimat. Słuchacze, widzimy się na mieście. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
23: To już prawie ósma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
24: Nie żyje polski taternik. Spadł z kwietnikowego żlebu pod staroleśnym szczytem na Słowacji. Mężczyzna w sobotę przesłał rodzinie zdjęcie po zdobyciu szczytu i na tym kontakt z nim się urwał. Słowaccy ratownicy znaleźli wczoraj jego ciało. Afera o wielki baner Lecha w centrum Poznania, szyld celebrujący zdobycie Mistrzostwa Polski przez klub, znajduje się na fasadzie Uniwersytetu Ekonomicznego. Został tam zawieszony nielegalnie, twierdzi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego Paweł Łukaszewski.
25: Sprawdzamy zawsze, czy takiego zgłoszenia, jeżeli chodzi o reklamy umieszczane na fasadach budynków, dokonano.
24: A w tym przypadku zgłoszenia nie było. Armand Duplantis przegrał konkurs skoku o tyczce po raz pierwszy od 3 lat. Rekordzista świata i mistrz olimpijski porażkę poniósł podczas meetingu Diamentowej Ligi. Lepszy okazał się Australijczyk Curtis Marshall.
26: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
23: I jak tam zdążyliście ze wszystkim? No tak pytam, bo jest już 8. Podkręcamy tempo w Melo Radio w poniedziałek. Waldek, Marcin i Daria. Siema, hej. Inni gadają, a my już dla was gramy.

0: Monsy Money Talk live w Melo Radio. 321-321-777 podpowiadamy, to jest numer do nas, który powinniście już teraz wybierać na swoim telefonie, bo zabawa gotowi na wszystko startuje i czekamy na dwie osoby.
1: 321-321-777, dzwońcie.
0: Czekamy na was. Mamy fajne skiety i torbę Melo Radia są do zgarnięcia. Taki merch czeka na was. Czekamy na dwie osoby.

0: 17 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: To Bambi i Anglosia przed chwilą, a to Kasia i Mariusz. Cześć Kasia.
2: Cześć.
0: A to, sorry, to ja tak zrobiłem, że Mariusz ciebie jako Kasia, nie? Rzuciłem, że ty cześć.
2: Cześć.
0: Fajnie, to mi się podoba.
2: Witam konferencję.
0: Standardowy poniedziałek. Nikt nie wie, o co chodzi. Jest totalne zamieszanie. W końcu pierwszy kwadrans po 8 w końcu. Kasia, dzisiaj na rowerze trasę ma do zrobienia. Siemanko, Kasia, jeszcze raz.
2: Tak.
0: Cześć. A Mariusz, ale ty się wyrywasz. Chłopie, no powiedz coś, proszę. W radiu jesteś.
2: No witam.
0: Siemanko. No. Mariusz, to jakby normalnie tak za każdym razem. Witam. Słuchajcie, no. Mariusz to przyznał się przed chwilą, że może dzisiaj se trawę skosi. No, ale może. No. Natomiast na pewno weźmie udział w zabawie Gotowi na wszystko. Tutaj za dwie poprawne odpowiedzi są skiety do zgarnięcia za jedną melotorba. Pamiętajcie, zgłaszacie się swoim imieniem. Kto się pierwszy zgłosi, ten odpowiada.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer jeden dzisiaj. Uwaga Kasia, uwaga Mariusz. Który kraj ma oficjalnie dwa hymny? Nowa Zelandia czy Chile?
2: Kasia. Mariusz.
3: Kasia była pierwsza.
0: Kasia?
4: Chile.
3: Nie.
2: Nowa Zelandia.
0: Ej, Mariusz wiedział chyba, no?
3: Tak, serio? Teraz to każdy już wie, no.
0: Ale ja mu wierzę, no, on wiedział. Ale punktu nie ma, dobra. Słuchajcie, uwaga, jest jeszcze pytanie drugie. Kategoria kwiat. Pytanie układała Daria. Czy mniszek lekarski i mlecz polny to samo, tak czy nie?
4: Kasia. Tak, to samo.
3: Nie! Kasia, nie. No!
0: Ja myślę, że my musimy tutaj przeprowadzić, jak to mówią, w tym takim okrągłym budynku. Co trzeba zrobić, żeby jeszcze raz? Nie powtórkę, tylko coś tak ładnie nazywa, nie?
3: Nie wiem, o co ci chodzi.
5: Też nie mam pojęcia, Waldek.
3: Waldek, jest poniedziałek, daj spokój.
0: 0-0, no. Nieźle zaczynamy, trzeba przyznać. Słuchajcie, mnie się podoba. Czyli co? Pakujemy merch i wysyłamy do Kasi, do Mariusza taką niespodziankę od nas. Coś fajnego wam tutaj wyślemy, dobrze?
2: Dobrze.
4: Dobra, super.
2: Okej.
0: Zadowoleni, to mi się podoba, o to chodzi w końcu.
2: No, od poniedziałku na pewno.
0: No, jasne. Odpaliliśmy ten tydzień w całkiem niezłym stylu.
1: Gotowi na wszystko.

0: Hej, Benny, halo, w Melo Radio, tak podkręcamy tempo od samego rana, od samego początku nowego tygodnia, w poniedziałek, 28 minut po godzinie 8, a już niedługo Kołobrzeg zamieni się w stolicę muzyki elektronicznej w samym środku lata. Razem z Melo Radiem będziecie mogli pobawić się właśnie tam. Mamy dla was bilety na Sunrise Festival, żebyście wyjątkowo wspominali to lato i to wakacje. Bilety do zdobycia w Melo już dzisiaj, słuchajcie uważnie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Odjeżdżę do kolegów, jest tu mi właśnie po tańcu w pracy, więc taki obiadek mi się przydał teraz.
4: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
3: Dziękujemy!
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w Pekao Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
6: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
15: Lidl, to się opłaca.

0: Ty, psiku bańczyk, w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Coś chyba sobie nie pospałaś dzisiaj.
1: Tak, a to po prostu przez dwóch panów tylko.
0: A, coś wiem na ten temat. Chyba wiem dlaczego.
1: Dokładnie tak. Kid Leroy wczoraj miał koncert i zagrał tę piosenkę, która zyskała nowe życie dzięki serialowi Off Campus. No i główny bohater wyszedł do tej piosenki, potańczył trochę. Widziałam pełno filmików, nie mogłam zasnąć, a do tego jeszcze był tam Justin Bieber, więc kombo po prostu idealne, naprawdę.
0: No, zobaczcie, no, tyle trzeba. Wyszedł, potańczył, pokręcił się.
1: Slay!
0: I Daria miała noc nieprzespaną.

0: I to jest największy plus poniedziałku. Wjeżdżają takie gorące nowości w Melo, bo najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls w Melo. Tuż przed 9, a dokładnie to 9 minut przed jesteśmy i będą newsy już za chwilę.
1: A w tych newsach będzie o tym, że wraca do nas, do kraju, wicemistrzyni z French Open Maja Chwalińska.
2: A już o 9 zagramy
0: John Summit, Jane Smokers All The Time. Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Nie! Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32D. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
14: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się. Bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
18: OMG. Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
19: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
18: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
19: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
20: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
21: Po reklamie.

Jakub Kozłowski, wyjeżdżamy na ulicę Inowrocławia. Około godziny 9 w naszym mieście umiarkowany ruch. Niewielkie korki na Laubica i w rejonie ulicy Ratuszowej. Kasprowicza przejezdna, ale na Toruńskiej trzeba chwilę poczekać. Meloradio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi. Zostańcie z nami. Do usłyszenia.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Poranek w Inowrocławiu z częściowym zachmurzeniem, ale bez opadów. Powietrze świeże i przyjemne, a wiatr praktycznie niewyczuwalny. Dzisiaj naprawdę warto zaplanować aktywności na świeżym powietrzu. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i słyszymy się już za chwilę na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
1: Już prawie 9:00. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
2: Budownictwo, logistyka, rolnictwo, hotele i gastronomia to te branże nie dadzą sobie rady bez migrantów, pisze Rzeczpospolita. Zdobycie polskich pracowników jest w nich mało realne, bo starsi odchodzą na emeryturę, a dla młodych praca bywa za ciężka i nieatrakcyjna. Na stacjach paliw bez zmian. Benzyna 95 dziś za 6 zł za litr, diesel za 6,48. To ceny maksymalne, ustala je minister energii. Po największym sukcesie w życiu czas na zasłużony odpoczynek. Maja Chwalińska po tym, jak została wicemistrzynią Rolanda Garrosa, łapie oddech. Chce teraz spokojnie oswoić się z tym, czego dokonała i po prostu odpocząć.
3: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
2: Dziś Maja wraca do Polski. Samolot wyląduje w Warszawie o 9:25.
1: A na razie to my wszyscy wylądowaliśmy w poniedziałek i trzeba przyznać, że jak na razie jest naprawdę nieźle. Podkręcamy tempo, niech tak będzie i dalej. Waldek, Marcin i Daria, cześć, hej! Inni gadają, a my już dla Was gramy.

0: Bella ciao, bel profesor. W Bella Radio podkręcamy tempo. Jest 11 minut po godzinie 9. Co robicie? Co robicie, jak na przykład się nie wyspaliście, a w pracy macie dużo zajęć? Bo na przykład Daria to wtedy śpiewa. I ona śpiewa bardzo różne piosenki, takie, które sama sobie nagle wybiera albo jej się przypominają. I czego? To my tutaj dzisiaj już nie słyszeliśmy.
1: Głównie, nie ma za co.
2: Głównie takie, których nie da się powtórzyć na antenie, no.
0: Ups. Też żałuję.

Tiesto, On My Way. W Melo Radio tak dla was gramy w poniedziałek rano. Jest 17 minut po godzinie 9. Waldek, Marcin i Daria, hej, hej. Słuchajcie, co zrobić, gdy potrzebujecie porady, domowego obiadu albo po prostu kogoś, kto was wysłucha i pocieszy? No, w Japonii odpowiedzią na to pytanie stała się usługa, uwaga, tak się ona nazywa, okej, babcia. Można tam wynająć sobie babcię, która pomoże na przykład w gotowaniu albo innych życiowych obowiązkach pokolenia Gen Z. No, w Japonii takie coś działa. Panie pomagają w gotowaniu, innych życiowych kryzysach, podpowiadają, rozwiązują różne życiowe problemy i pomagają się w nich odnaleźć. A młodzi ludzie doceniają to, że taka babcia może podzielić się swoim życiowym doświadczeniem i przede wszystkim spędzić z nimi czas. No i my to świetnie rozumiemy, bo przecież kto jak nie babcia, powie wam zupełnie szczerze, że jesteście najfajniejsi na świecie.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i w poniedziałek rano mamy dla was też szybką kasę. 200 do wyjęcia dzisiaj i do zgarnięcia w Melo Radio. Wbijajcie na meloradio.pl, napiszcie, na co wydacie. Magda, na co pójdzie szybka kasa?
1: Na spontaniczny wyjazd nieznany.
0: I to jest bardzo dobry plan i pomysł. Jaki wy macie pomysł, na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na was na meloradio.pl i na wasze pomysły, a kasę to od razu będziecie mogli wydać.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
4: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja.
13: Wybija.

Kizo, Melo Radio. Podkręcamy tempo, jest za 18 minut 10, a tą datę to powinniście mieć już dawno zaznaczoną, 31 lipca, 2 sierpnia. To będzie weekend tych wakacji w podkręconym tempie, bo w końcu lato jest po to, żeby korzystać z energetycznej muzy i super zabawy. I tak będzie na Sunrise Festival w Kołobrzegu, gdzie najlepszą muzę zagwarantują wam Afrojack, Sigala, Hugel, Axwell i Paul Van Dyk i wielu innych wyjątkowych, najlepszych DJ-ów. Mamy dla was bilety do zgarnięcia już dzisiaj w Melo Radio. Bawcie się razem z ekipą Melo na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety jeszcze dziś w Melo.

0: Anima i Lisa, Bad Angel w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i mam coś dla ciebie.
1: Dla mnie?
0: Mhm.
1: Co takiego?
0: Gotowy?
1: No.
0: No to masz, poniedziałek.
1: Stary.
0: Proszę.
1: Dzięki, naprawdę, dzięki. Ty to wiesz, jak zrobić komuś prezent.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: I Benny Hertz w Melo Radio.
0: Jutro Waldek. Będę miał coś lepszego dla ciebie, bo wtorek.
1: Słuchaj, a tak odnośnie tego poniedziałku, ty masz jakiś paragon, da się to zwrócić jeszcze?
0: No właśnie, nie za bardzo, zgubiłem, sorry.
3: Jeszcze nie wybrzydzaj.
1: Dobra, biorę.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie. Nelo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
10: Jakub Kozłowski, wracamy na Inowrocławskie ulice. Przedpołudnie na inowrocławskich drogach spokojne. Na głównych trasach ruch płynny, tylko przy Rondzie Solidarności i Toruńskiej miejsce bez spowolnienia. Ogólnie bez problemów. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom szerokiej drogi i słyszymy się na 98.1 FM. Zostańcie z nami. Wracamy z prognozą pogody. O tej porze w Inowrocławiu spokojnie, pogodnie i naprawdę przyjemnie. Na ulicach oraz w parkach widać coraz więcej osób korzystających ze słońca i wolnego czasu. Uwaga słuchacze, jeśli planujecie spacer albo aktywność na świeżym powietrzu, pogoda zdecydowanie temu sprzyja. Widzimy się na ścieżkach rowerowych. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To są newsy Meloradia Inowrocław.
10: Przed Wami serwis informacyjny. Tegoroczne dni Inowrocławia już za nami. Przez cały weekend nie brakowało koncertów, atrakcji i wspólnej zabawy. Jak tegoroczne święto miasta ocenili mieszkańcy i co najbardziej im się podobało? Posłuchajcie sami.
3: Świetnie, super jest!
11: W niczym nie przeszkadza, na razie można świetnie bawić.
3: Smolasty, smolasty!
12: No to jeszcze trochę poczekacie, bo tam 20 która?
11: Trzeba wcześniej zacząć, bo trzeba się wcześniej bawić.
3: Tak, dokładnie.
12: Jak się bawicie na Dniach Inowrocławia?
13: Bardzo dobrze!
12: Jak tutaj, na kogo czekacie?
13: No na Smolastego.
14: No
12: to tutaj właśnie tak się opinie przeważają, że na niego.
3: A, bardzo dobrze, jest wspaniale. No może pogoda nie dopisuje, ale jest okej. Okay.
12: Na kogo czekasz dzisiaj?
3: Na Smolastego, jeżeli się uda. O, jutro może być lepiej, może być.
12: Przyjdziesz z koleżankami?
3: Oj, nie wiem, bo mamy jechać do Bydgoszczy, więc się zobaczy.
12: Dobra, trzymaj się, dzięki.
3: Dziękuję.
10: To na tyle w tym serwisie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
15: Minuta do 10:00, newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
16: Na początek Łotwa samoloty NATO zestrzeliły drona w tamtejszej przestrzeni powietrznej. Na razie nie wiadomo, czyja to maszyna. Są pełne wyniki wyborów w Armenii. Wygrała je proeuropejska partia premiera Nikola Paszyniana. Otrzymała prawie 50% głosów. W lipcu i sierpniu globalne rynki ropy naftowej mogą wejść w tak zwaną czerwoną strefę. Ostrzega przed tym Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Szybko kurczące się zapasy ropy zbiegną się z początkiem szczytowego letniego zapotrzebowania na paliwa, mówi analityk rynku z BM Reflex Urszula Cieślak.
17: Uwalniane przez Międzynarodową Agencję rezerwy chroni nas konsumentów. Każdy kolejny tydzień będzie uszczuplał ten poziom zapasów.
16: W ostatnich dniach odnotowany został większy od oczekiwanego spadek zapasów ropy na rynku amerykańskim.
18: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
19: Siema, na dziesiątych zegarach. Na zegarach dziesiąta. Mamy poniedziałek, to jest piękny dzień. Naprawdę, będzie super. Ja jestem Adi i zapraszam serdecznie do 14. Hersy jeben, od tego zaczynamy. Dajcie znać, co u was. WhatsApp Meloradia, tam mnie szukajcie, a WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

Meduza, Henry Camilli, Don't Wanna Go Home w Meloradiu. 15 minut po 10. Gdzieś tam kawa, mam nadzieję, że leży obok was. A ja w międzyczasie spoglądam na kalendarz świąt nietypowych. A tam, słuchajcie, Dzień Informatyka. I po pierwsze, szanowni informatycy, specjaliści IT i tak dalej, wszystkiego dobrego dla was. A po drugie, jako że mam kilku ziomków, którzy też w tym siedzą i wiem, że nie bardzo im się chce ruszyć... 4 litery. To ja mam taką propozycję, taką może małą inspirację. Zagadajcie do waszych ziomeczków informatyków, chyba że sami jesteście informatykami, i zróbcie coś dla siebie. Idźcie na spacer, idźcie na rower. Jest piękna pogoda i powinno tak być przez cały dzień. Do dzieła. Sugar, Robin Schulz. Gramy to już teraz w Melo.

0: James Hype, Be Mine w Melo Radio. 27 minut po 10. Podkręcamy tempo. James Hype, chyba nie muszę przypominać, ale spotykamy się z tym ziomkiem na Sunrise Festival już pod koniec lipca. I wy też możecie tam śmignąć razem z nami pod warunkiem, że będziecie czujnie słuchać Idę w Melo po 18. No, także widzimy się pod Red Stage. Years and Years i King to jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Castorama.
5: Teoria
3: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Inomax, Inowrocław zaprasza.
5: Szlak. Wracamy!
6: Grasuje tu seryjny zabójca.
7: Servus.
8: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
9: Straszny film.
3: W kinach. Po reklamie.

Crystal Notion The Days w remiksie o 19 minut do 11. Podkręcamy tempo w nowym Melo. Pakujcie najpotrzebniejsze rzeczy i wybieramy się na piękne wydarzenie. No, na pewno już wiecie, o co mi chodzi. Tomorrowland! Jedziemy razem, dokładnie tak. Jeżeli też chcecie przeżyć to wszystko, poczuć dosłownie, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. No i tam napiszcie nam, z kim w ogóle chcecie się pojawić w Belgii, tak? Do tego też dajcie jakąś super fajną fotę, jak imprezujecie. Może być nagranie, tylko to musi być naprawdę coś ultra mega catchy. No bo tak, no, spotkacie się z wieloma artystami, jak na przykład Davidem Guettą, którego gramy już teraz. A i jeszcze jedno, dojazd na miejsce macie całkowicie za friko gratis. Zajmiemy się tym.

0: Moonlight, Fordo i Alabama. 10 minut do 11. Tu Melo Radio, dobrze, że jesteście. Jest też Marcin Sikora, któremu mówimy siemano. Co tam
1: no,
0: będzie?
1: Cześć, jestem i mam ostrzeżenie od speców od podatków. Wiesz, takie ważne.
2: A już o 11 zagramy.
0: Andy Dust, Caris i Zokuria w Melo. O podatkach pogadamy za chwilę w newsach Meloradia, a ten numer startuje punktualnie o 11.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Mel...
2: Nie! Bardzo się cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbuduj wszystko.
1: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Kabanosy Exclusive Tarczyński w promocji 2 plus 1 za grosz. 4,53 za opakowanie przy zakupie 3. Oferta ważna do 10 czerwca. Cena przed obniżką 6,79.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
3: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni 549 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Inomax, Inowrocław zaprasza.
8: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
9: Weź ten miecz i ochroń ich.
10: Mocy przybywaj!
11: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.

0: Jakub Kozłowski, przed Wami prognoza pogody. Nad Inowrocławiem dużo słońca i bardzo przyjemna aura. W parkach, na deptakach i w solankach można spotkać wielu mieszkańców korzystających z dobrej pogody. To idealny moment na spacer, rower albo chwilę relaksu poza domem. Uwaga słuchacze, korzystajcie z tej pięknej, ciepłej aury. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
1: To są newsy Melo Radia Inowrocław.
0: Przed Wami serwis informacyjny. Po raz kolejny na boisku spotkali się radni i mieszkańcy Inowrocławia. Nie zabrakło sportowych emocji, dobrej zabawy i walki o zwycięstwo. Jak wyglądało tegoroczne spotkanie? Posłuchajcie sami.
2: Mega wydarzenie, to już 14 spotkanie tych drużyn. Bardzo ważne, bo 7 razy wygrywała drużyna Inowrocławian, 6 razy radni. Dobra wiadomość jest również taka, że organizatorzy Rolanda Garrosa przełożyli mecz Maji Chwalińskiej. Będzie grała dopiero 15, także wszyscy kibice zdążą przed telewizorem. Skład oczywiście otwiera skład radnych, samorządowców, prezydent, jest także wicestarosta Henryk Brocek i wiele innych bardzo fajnych nazwisk, natomiast mieszkańcy już tak na pierwszy rzut oka widać, że chcą zemścić się na samorządowcach za zeszłoroczną porażkę i wrócił do składu m.in. Dawid Górski, który 2 lata temu strzelił aż 5 bramek.
0: To na tyle w tym serwisie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: Minuta do 11. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. Informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania środków. By je otrzymać, trzeba tylko kliknąć w link z wiadomości i podać dane. To pułapka, ostrzega Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
5: Najważniejszą zasadą jest unikanie klikania nieznanych linków. Konieczne jest zachowanie czujności.
4: E-Urząd Skarbowy nigdy nie prosi o podawanie danych karty płatniczej, kodów BLIK i innych danych bankowości elektronicznej. Teraz potężne trzęsienie ziemi na Filipinach miało siłę prawie 8 stopni. Zginęło co najmniej 8 osób. Jest ostrzeżenie przed tsunami. Niemiec Alexander Zverev wygrał męski French Open. To po zwycięstwie w meczu z włoskim tenisistą Flavio Cobolim.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: 11 na zegarach. Słuchajcie, za chwilę pogadamy o ważnym ogłoszeniu. Mam dla Was coś specjalnego. Mega się tym jaram i mam wrażenie, że Wy też będziecie. Szczegóły za dosłownie chwilę. Andy Das, Caris is Okuria najpierw. Adi po tej stronie.

0: Daniel Farben i Body Talk w Melo Radio. 14 minut po 11. Mam mega ważne info.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.
0: No właśnie, ladies and gentlemen, na Black Stage pojawi się facet, którego początki muzyczne dotyczyły wiolonczeli i klasycznego pianina. Trochę jak Chopin, ale później wszystko się zmieniło, gdy ten miał zobaczyć pierwszy syntezator. Mam wielki zaszczyt i jeszcze większą radochę ogłosić, że na Black Stage, na Sunrise Festival 1 sierpnia wystąpi Mortis Hofbauer, czyli 15-letni chłopak, o którym już teraz mówi cały świat i branża nie zostaje wobec niego obojętna. A wy możecie tam być razem z nami w Kołobrzegu na Podczelu. Wystarczy, że posłuchacie dokładnie Melo, chociażby dzisiaj po 18. Warto, bo będzie rewelacyjne show.
1: Sunrise Festival z Melo.

0: Zawsze kiedy słucham tę nutę, to się trochę wzruszam, powiem wam szczerze. Przepiękna jest Anima Beautiful, tak gra Melo. 27 minut po 11. W tej godzinie zrobimy duże oczy razem ze Smolastym i Tripsem, ale też trochę powspominamy numer, który myślę, że dobrze znacie, może się skojarzyć trochę z Amblu. Nia, Felix Yen i Sam Say. Bardzo fajna nutka. Dobrze, że jesteście.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert. Po reklamie.
0: Meloradio Inowrocław.
8: Słuchaj na 98,1 FM.

Smolasty, Trips i Duże Oczy w Meloradio. 19 minut do godziny 12. Jakbyście trafili do Belgii, to też byście zrobili duże oczy. A co najważniejsze, jest szansa, bo mówię teraz o przepięknej, magicznej imprezie Tomorrowland, czyli miejsce, które dosłownie żyje muzyką. Najważniejsza impreza muzyczna na świecie. Możecie na niej być razem z Meloradiem. Wejdźcie już teraz na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje i dajcie nam znać, z kim chcecie jechać i dlaczego na Tomorrowland. Dajcie wspólną fotę, jak imprezujecie. Może być jakiś film. Grunt, żeby było was widać razem i że dobrze się bawicie i że jest ta chemia, no i flow. Słuchajcie, Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, oni czekają tylko na to, by móc się bawić razem z nami. A, no i dojazd macie za friko, także nic dodać, nic ująć. Korzystajcie.

0: Moving to the Sun, You Girl. I'm... i Ultionate w Melo Radio. Ostatnio mój ziomek dał tę nutę do foty na Instagramie i muszę powiedzieć, że bardzo wakacyjnie się zrobiło. A ze mną redaktor Sikora, siemano.
1: No, cześć.
0: Coś wakacyjnego czy nie?
1: Wiesz co, na pewno coś związanego z fotami, bo fot pewnie nie zabrakło, kiedy Maja wylądowała w Polsce.
0: No tak!
2: A już o 12 zagramy
0: Sony Fotera, D.O.G. Poppy Back, Scumpy, Think About Us. Pewnie wiecie, ale tylko dodam. Sony Fodera, Sunrise Festival, tam będzie. I coś obstawiam, że się pojawi na Red Stage. To będzie piękne wydarzenie.

0: Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
2: Każdy z nas ma swoje smaki. Ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Media Expert, dalej masz!
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Extra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Pogoda.
7: Wracamy z prognozą pogody. Pogoda w Inowrocławiu naprawdę zachęca do wyjścia z domu. Na zewnątrz zrobiło się spokojnie, ciepło i bardzo komfortowo. Mieszkańcy chętnie wybierają spacery, rowery oraz odpoczynek w parku solankowym. Uwaga słuchacze, naprawdę warto wykorzystać taką aurę, póki się utrzymuje. Widzimy się na mieście. To na tyle w tej prognozie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To są newsy Meloradia Inowrocław.
7: Włodzimierz Figas został uhonorowany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Wieloletni działacz i trener otrzymał tytuł honorowego członka PZPN. Jaka była jego droga do tego sukcesu?
8: Przygodę z piłką zacząłem w 1968 roku w klubie Gopok Wyszwica i następnie w latach już 80. prowadziłem zespół seniorów Kujawi, zdobywając awans do czwartej ligi oraz do trzeciej ligi w sezonie 89-90. 33 lata w Kujawsko-Pomorskim Związku Piłki Nożnej i w związku z tym komisja do spraw zasobów archiwalnych i odznaczeń przyznała mi ten tytuł, a zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej zatwierdził w dniu 3 czerwca bieżącego roku na walnym zebraniu sprawozdawczym wręczono mi to odznaczenie sportowe, które dla mnie to jest wielkim wyróżnieniem, jakby można powiedzieć podkreśleniem całokształtu prac piłki nożnej.
7: Zostańcie z nami.
9: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
10: Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski wezwani na Węgry. Tamtejsze Ministerstwo Spraw Wewnętrznych weryfikuje ich status uchodźców na danych z przyczyn politycznych. Nowe władze w Budapeszcie zapowiedziały, że nie znajdą już schronienia w tym kraju. Chwile grozy na stadionie. Duński piłkarz Christian Eriksen zasłabł na boisku podczas meczu z Ukrainą. W kilka chwil jednak odzyskał przytomność, trafił do szpitala. Według lekarzy już czuje się dobrze. Kibice nie zawiedli, kiedy Maja Chwalińska wróciła z Paryża do Warszawy. Na lotnisku czekały na nią tłumy fanów.
11: To jest niebywały sukces i coś niesamowitego.
12: No takie serduszko, no Maju, jesteś wspaniała i twoi kibice Gawryś i Marcel Karolina.
10: Dziś jeszcze specjalna konferencja prasowa Mai Chwalińskiej rozpocznie się o 14.
13: Ja wymyśliłem żart, który nawet wam pisałem na grupie. Sobie go powiem.
10: Chyba nie przeczytałem.
13: No to ja wam go powiem. No, miałem nadzieję, że Maja wygra. No i przygotowałem taki żart. Dziennikarz podchodzi do pani Andrzejewej i pyta, jak pani myśli, kto wygra dzisiejsze spotkanie na korcie? No i Andrzejewa odpowiada, ja nie, pani Maju. Taki żart. 12 na zegarach, siemanko, Ani po tej stronie. Podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Sony Fodera, D.O.D., Poppy Waxcomb, Think About Us. To na pewno usłyszymy na Sunrise Festival. A, zaraz ważne info. Melorad.

0: Topic, Becky G. I Sorry Papi w Melo Radio. A ja znowu mam dobre newsy do ogłoszenia.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No dobra, to teraz pogadamy o facecie, który jest mega sentymentalny i nostalgiczny. Jego muza tak naprawdę opowiada o wspomnieniach z dzieciństwa, więc chyba mogę to powiedzieć, ale dostaniemy genialny muzyczny pamiętnik. No bo tak, będzie techno, będą smyczki, będzie fortepian, będzie moc! I to naprawdę konkretne. Kolsz już 1 sierpnia pojawi się na Sunrise Festival na Black Stage. Już rok temu jego mąż pokazał, że potrafi porwać tłum, także szykuje się genialne, potężne melo. Pakujcie się, bo jedziecie tam razem z nami, Kołobrzeg czeka. Sunrise Festival czeka przede wszystkim. Słuchajcie, melo po 18, by zdobyć bilety.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

Что си стану-то? И Бенни Халау в Мелорадио. 28 minut po 12. Podkręcamy tempo i możecie mi wierzyć na słowo, że będzie jeszcze więcej takich dobroci. Ale trochę powspominamy też. To będzie nuta, której słuchałem, jak się bawiłem na drzewie z ziomkami. Uwielbialiśmy to. Yolanda, be cool, we don't speak Americano. Jeszcze w tej godzinie.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra. Aż 36% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Kochani, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.

0: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
1: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
0: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
1: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. O więcej.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej.
5: Inomax, Inowrocław zaprasza.
6: Jezus, Bek.
7: Szlak.
6: Begody.
7: Wracamy!
8: Grasuje tu seryjny zabójca.
9: Servus Tuesday.
10: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
11: Straszny film.
12: W kinach.
13: Po reklamie. Meloradio Inowrocław na 98,1 FM.

Yolanda Be Cool, DiCaprio, We Now Speak Americano. Americano w sumie przy okazji to moja ulubiona kawa. 17 minut do godziny 13, podkręcamy tempo, teraz dam wam faktycznie trochę energetycznej kofeiny, no bo wieść o tym, że jedziecie na Tomorrowland z pewnością pobudza, no i też pobudza wyobraźnię, dlatego to drugie szczególnie się przyda, bo jeżeli chcecie tam wybrać się razem z nami, czyli do Belgii, no to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland z Meloradiem, no i dajecie też wspólną fotę, a może nagranie, jakiś filmik, jak imprezujecie. Generalnie powiem tak, David Guetta, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, oni czekają na was. Także zróbcie coś z tym, żeby nie czekali za długo. A propos czasu. Zion Sami, Tell the Time w Melo.

0: Melo.
1: Radio. Oto nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Pukaj, Liwka Enklawa i chcę więcej w Melo Radio. 8 minut do godziny 13. Ula, my też chcemy wiedzieć więcej, co w newsach.
1: Więc tak, cześć.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, będzie o tym w newsach, ile czasu tracimy na dojazdy do pracy, no i wróci też temat Mai Chwalińskiej i ogromny sukces.
2: A już o 13 zagramy.
0: Sama prawda, Felix Jankaskada, Boy You Hear Me. I w tych wakacyjnych, imprezowych rytmach witamy się punktualnie o 13 z tym numerem, także bądźcie blisko.

0: Reklama. Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
7: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: 9 za kilogram. Do tego zlady tradycyjnej, schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 13:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
2: Polskie służby udaremniły przemyt prawie tony heroiny. To największa taka operacja od dekady. Dojazdy do pracy pożerają nam życie średnio. Polak traci na nie godzinę każdego dnia roboczego, a to daje ponad 200 godzin w roku, mówi Jerzy Węglarz z firmy doradczej BNP.
3: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
2: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, siedzimy w firmach średnio o 3 godziny tygodniowo więcej niż unijna średnia. No to jeszcze najnowszy ranking tenisistek WTA. Jest ogromny sukces Mai Chwalińskiej, zanotowała ogromny awans ze 114 miejsca na 21.
1: Gratulacje, to brzmi super.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Kurczę, my tak tą piłką nożną się jaramy i w ogóle i tak dalej, a my w tenisie jesteśmy naprawdę świetni. No to podziwiać te niezwykłe dokonania Mai, no to była wielka przyjemność. Siemanko, Adi z tej strony. I nieważne, że się na tym nie znam.

Pauza, Magnetic i 15 minut po 13, tak, podkręcamy tempo. No i to jest właśnie Melo i czytam na WhatsAppie Melo Radia, że niektórzy z was to sobie rozrobili małą przerwę w pracy i bardzo dobrze, bo gdzieś tam nawet słońce widzę, że trochę zaszło i nie ma co się przemęczać, wiecie, to jest dopiero początek tygodnia. Wiecie, jeszcze mamy trochę rzeczy do zrobienia, na pewno poplanowane wszystko na ostatni guzik, dlatego trzeba na spokojnie do tego usiąść, nie przemęczać się, nie denerwować. A jak szef krzywo patrzy, to spytajcie, kiedy było okulisty. Sofia Loren, DJ Remo i Tymek, gramy to już teraz, a wy też dajcie znać, jak się macie. Jestem na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.

0: Another Talk to You w Melo Radio i 27 minut po 13. Mamy poniedziałek? Ja wiem. Ale spokojnie, bo on szybko minie. Zaraz będzie wtorek i w ogóle zaraz wszystko zleci. Znowu będzie weekendos i jest okejka. Także się niczym nie przejmujcie. W tej godzinie jeszcze będę miał dla was wspomnienie. Kolejne zresztą, ale to mega fajne. Kesha i TikTok. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że to będzie TikTok.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Melo Radio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Sunrise.

lepszej. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Wszystko, czego dziś chcę,
9: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów. Tylko złoty 99 przy zakupie 3. A polska kapusta wczesna 2,99.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
13: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Inomax, Inowrocław zaprasza.
15: Uznasz, że gadam od rzeczy. Ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
16: Weź ten miecz i ochroni ich.
17: Mocy przybywaj!
18: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
19: Po reklamie.
20: Autopromocja.
21: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
22: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
23: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
21: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
23: A miałbyś takie piękne życie.
24: No dramat.
22: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
23: Marcin
21: i Daria.

Marlon Hofstad, One Night of Love w Melo Radio. Przypomina się Tomorrowland? To bardzo dobrze. On wcale nie musi się przypominać, nie, nie. Możecie go przeżyć jeszcze raz na nowo. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszecie, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać do Belgii na Tomorrowland z Meloradiem. Dajcie fajną fotę, jak imprezujecie, albo jakiś fajny film, jak imprezujecie. Generalnie ma być dobre melo, bo to jest przeżycie na całe życie. I nie ma co mówić, to będzie bez wątpienia coś genialnego. Także wbijajcie meloradio.pl, tam znajdziecie też więcej szczegółów i dojazd na miejsce macie gratis.

0: Fisher, Thousand Eye, Fever w Malo Radio. 8 minut do godziny 14. Iga, siema.
1: Hej.
0: Co robiłaś w weekend?
1: Byłam masowana, ale mam zakwasy do dnia dzisiejszego.
0: To dobrze czy źle?
1: Sama nie wiem.
0: No dobra, czyli miałaś masaż, fajnie, a gdzie jest gruby?
1: Gruby... Dobre pytanie, bo ja w ogóle dzisiaj się zorientowałam, że go nie będzie. Więc nie wiem, co robi.
0: Okej.
1: Być może jest u lekarza i po prostu, wiesz, jakaś operacja delikatna.
0: Świetnie.
1: Zębów czy czegoś.
0: Okej. To fajnie. Dobra, dzięki. To pa.
2: A już o 14 zagramy.
1: No, żeby zadbać, wiecie, o ładny uśmiech. Żeby młode dziewczyny wyrywać.
0: O, nice. Dobra, jak tak to zmienia postać rzeczy, no to kibicuję koledze. Wy się tam trzymajcie, siemanko, hej.
1: Aha.

Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
1: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
0: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
1: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
0: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
1: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
0: Zadzwoń 570 771 571.
1: Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32D. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne.

0: Zależności od sklepu. Biedronka.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: Wieczorami
4: idę w Melo
5: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Jutro niższe ceny maksymalne paliw. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. Zostajemy na polskich drogach. Tegoroczny długi weekend czerwcowy był bezpieczniejszy. Było mniej wypadków, w tym roku 314, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
3: Dla porównania, w analogicznym okresie 2025 roku odnotowano 352 wypadki drogowe.
2: W tym roku złapano o prawie 300 pijanych kierowców mniej. Dzieła sztuki wrócą do Polski. Niemcy oddadzą je z okazji 35. rocznicy podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. Do naszego kraju powróci m.in. pierścień Zygmunta Starego.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Dzień dobry, witajcie. Mój serdeczny kolega Mikołaj został w domu, odpoczywa, musi się wyspać po tym długim weekendzie, bo był po prostu zarobiony, bo pracować ktoś musi, żeby odpoczywać. Ktoś mógł, a ja wam w tej godzinie zdradzę sposób na bezbolesny powrót do pracy po długim weekendzie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak.

Ja wiem, że powroty po długim weekendzie bywają ciężkie, dlatego tutaj wchodzę ja ubrana cała na niebiesko i postanowiłam, że was uspokoję, bo ja nie wiem, czy wy wiecie, ale mega niebezpieczne dla zdrowia jest takie po prostu wbijanie do pracy i zastanawianie się, skąd to gra, to jest moje pytanie. Chyba z głośników, słuchajcie, u mnie w studiu, więc ja słyszę melodię relaksacyjną, a wy nie słyszycie. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że nie możecie wchodzić do pracy tak po prostu. Wy musicie to robić etapami, delikatnie, zacząć spokojnie, posprzątać biurko, zamknąć wszystkie sprawy przed urlopem, a jak już wrócicie, to musicie bardzo powolutku pracować i dużo przerw. Przerwy są, słuchajcie, podstawą. I nie to, że namawiam, ja po prostu pokazuję wam możliwości. Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: o 18 po 14.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 1 sierpnia, Kołobrzeg, zapiszcie sobie tę datę, bo to wtedy odbędzie się Sunrise Festival, a my was tam zabieramy, a razem z nami Meduza, to włoskie trio, porwie was na Black Stage 1 sierpnia właśnie. Jeżeli chcecie się bawić między innymi z nimi, to słuchajcie uważnie Meloradia, codziennie do zgarnięcia są bilety, chodźcie z nami w Melo, po 18 te bilety mogą trafić właśnie do was.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: i Leniu i Ellie Goulding. Ta pani zapowiedziała nowy album na swoim Instagramie. Ma ukazać się 4 września. Uwaga, to nie przez zdrady rozstajemy się najczęściej. Będziecie zaskoczeni i o tym pogadamy jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: OMG. Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
9: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 000 zł oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
8: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
9: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353. MG Plichta. Zapraszamy. Więcej.
10: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. Tak, polskie truskawki opakowanie 500 gramów 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Inomax, Inowrocław zaprasza.
12: Jezus, szlak tego dnia.
13: Wracamy!
14: Grasuje tu seryjny zabójca.
15: Servus Tuesday.
16: Szykowałam się na tę chwilę od lat.
17: Straszny film.
18: W kinach.
19: Po reklamie.

słuchacie Freak Fightu, to Catch w Melo Radio. Znacie ten moment, kiedy wchodzicie na swoje konto bankowe, a tam pustki? Do końca miesiąca jeszcze trochę, zakupy same się nie zrobią i wtedy zaczynamy obwiniać partnera o niepowodzenia finansowe. To podobno najczęstszy powód rozstań – niestabilność finansowa. Ja wiem, jak tego uniknąć. Wbijajcie na meloradio.pl po szybką kasę, a te dwie stówki być może będą powodem, który przyczyni się do kwitnącej miłości. 0,5 tysiąca złotych też wam rozdajemy. meloradio.pl. Zaskoczcie nas i przekonajcie.

0: Anima Lisa, Bad Angel w Melo Radio. Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów upałów i ludzi, którzy lubią się rozbierać.
1: Tak, i o tym powiem w newsach. Będzie trochę o pogodzie na najbliższe dni.
2: A już o 15 zagramy
0: Save My Love, Kygo, Khalid, Griffin. I tak wam zagramy punktualnie o 15, kiedy inni będą gadać.
2: Meloradio, Inowrocław, na

promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to

0: autopromocja. Melo Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: zabłąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
0: O reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Zrobi się niespokojnie w pogodzie, nad Polskę nadciągają burze. Grzmieć się może jutro, zwłaszcza w Małopolsce, ale za to ciepło, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
3: Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na północnym zachodzie, 27 w centrum do 29 na południowym wschodzie.
2: Od środy czeka nas ochłodzenie. 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych czekać będzie na osoby poniżej 27 roku życia, które chciałyby podróżować pociągiem w Polsce i Niemczech. Polska i Niemcy porozumiały się w sprawie biletu przyjaźni. Z kolei Holandia wprowadza kolejowe bilety na czas wakacji. Będzie kosztował 49 euro za miesiąc i umożliwi nielimitowane podróże pociągami kolejowymi drugiej klasy.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu, nowy tydzień, nowe dramy. Będzie intensywnie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Save My Love, Kaigo, Khalid, tak zaczynamy.

0: Sweet Dreams, Alan Walker, Iman Beck, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Więcej bobrów niż ludzi. To możliwe, bo w Warszawie coraz więcej tych stworzeń mieszka sobie w naszej Wiśle i w ogóle nie boją się ludzi. Ja myślę, że pionierem w oswajaniu bobrów był ten człowiek.
1: Patrzcie, co spotkałem. Bóbr, ja pierdolę bydlę! Bober! Ej, bober!
0: A za chwilę zajrzymy, co tam u Dody i Skolima. Body Talk, ale Farben? Tak podkręcamy tempo w Freak Fightie.

0: spokój, Natalia Nykiel w Meloradio. Jestem ciekawa, co Natalia Nykiel powiedziałaby na tę dramę. Doda kontra Skolim. W skrócie, Skolim wyraził się w dosyć nieprzychylny sposób o polskich artystach, ale ta jego wypowiedź została zinterpretowana w sposób bardzo, bardzo negatywny. Z tego, co Skolim mówił, to chodziło mu po prostu o to, że to jest nie fair, że artyści dostają jakieś dofinansowania, kiedy to zwykli szarzy ludzie muszą pracować. I ta wypowiedź nie spodobała się Dodzie. Doda była wręcz bardzo, ale to bardzo zdenerwowana. Posłuchajmy, jak skomentowała Skolima i tą sprawę ustawy o dopłatach do artystów.
1: Myślę o tym, ponieważ sam się wykluczył ze środowiska artystycznego. Artystą nie jest, nigdy nie będzie. Po prostu jest przedsiębiorcą od kiełbasy i perfum.
0: Skoro Skolim jest przedsiębiorcą od kiełbasy, to Doda od loda? Nie, żeby coś, ale ona serio była twarzą lodów kiedyś.

0: Ale romantycznie. Anima, Joji, Beautiful w Afrykwajcie. Najprzystojniejsi mężczyźni są... Każdy w swojej głowie coś odpowiedział, ale ja wam rozwieję wszelkie wątpliwości jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Meloradio, Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
9: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
10: Weź ten miecz i ochroń ich.
11: Mocy przybywaj!
12: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
1: Po reklamie.
13: Autopromocja.
14: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
15: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
16: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
14: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
16: A miałbyś takie piękne życie.
17: No dramat.
15: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
16: Maracin
14: i Daria.

krakowski splin, Trips, Robert Wiewióra. Mam fantastyczne wspomnienia z tym kawałkiem. A obiecałam wam ranking najprzystojniejszych panów na całym świecie i okazuje się, że najprzystojniejsi to są panowie z Hiszpanii. Oni mają największe powodzenie u kobiet. Na drugim miejscu Szwedzi, na trzecim Włosi. Szukam Polaków w tym rankingu i słuchajcie, nie ma. Chyba ci, co tworzyli ten ranking, nie widzieli nigdy Roberta Makłowicza albo pana Karolaka. Matwe, oni są przystojni. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Tak teraz podkręcamy tempo we Freak Fajcie w Meloradiu.

0: Jakie to dobre. Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta. Tak, podkręcamy tempo. Ula.
1: Jestem. Cześć.
0: Muszę przyznać,
1: tak, no,
0: że jest to imponujące, że wracają porody domowe.
1: Tak, i o tym będę miała w newsach. No, cieszę się, że się cieszysz.
0: Cieszę się. A już o 16 zagramy Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16.

0: Capralcar. Prosto i ekologicznie.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
8: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
9: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Po reklamie.

0: Inowrocławiu.
1: Dni Kruszwicy coraz bliżej. Miasto nad Gopłem szykuje się na jedno z największych wydarzeń w roku. Kto tym razem pojawi się na scenie i zagra dla mieszkańców?
2: Planujemy 20 czerwca i tu mamy już główne dwie gwiazdy. To będzie pan Ray Wilson, czyli ostatni wokalista grupy Genesis. Będzie to, myślę, że wyjątkowe wydarzenie, na które serdecznie zapraszamy. Również przed koncertem Raya Wilsona wystąpi, myślę, że dosyć wysokiej klasy gwiazda i mam nadzieję, że również będzie dobrze przez państwa odebrana. Pani Katarzyna Cerekwicka, więc ten duet, te dwa koncerty w ramach Dni Kruszwicy w sobotnie popołudnie tutaj w przeddzień najdłuższych dni w roku będą miały miejsce na tegorocznych Dniach Kruszwicy. Serdecznie Państwa zapraszamy.
1: Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Szykuje się rewolucja w kształceniu lekarzy. Ministerstwo Zdrowia chce m.in. skrócić staż podyplomowy do 6 miesięcy, a to nie wszystkim się podoba, mówi rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej dr Jakub Kosikowski.
5: Jeżeli ten staż zlikwidujemy, jeżeli go tak po prostu okaleczymy, no to ci lekarze nie będą mieli możliwości przetestowania się, w czym są dobrzy i co by chcieli całe życie później robić.
4: Z kolei egzamin końcowy dla lekarzy miałby być trudniejszy. NFZ zapłaci za porody domowe i te w domach narodzin. Powstał specjalny zespół ekspertów, który ma opracować bezpieczne zasady finansowania i funkcjonowania takich placówek. No i jeszcze filmowy sukces. Ponad 100 milionów dolarów na start zarobiła nowa część strasznego filmu. I jest naprawdę nieźle, bo film kosztował 30 milionów dolarów.
3: Uważam, że straszny film jest straszny.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Nie dziękujcie za ten wspaniały żart, ja się napiję wody, a tymczasem zapraszam Was na Freak Fight. Mamy godzinę 16:00 i proszę się skupić, bo w tej godzinie sypnę Wam sianem. Galaxy, siemanko. I Gadu Dziuk.

0: Don't Hurt Me w Melo Radio.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Jeżeli nie macie planów na początek sierpnia, to już spieszę z pomocą. Kolejna godzina i kolejne ogłoszenie. 2 sierpnia na Black Stage usłyszycie, zobaczycie, a jak będziecie mieli fuksa, to dotkniecie. Za rękę oczywiście. Dave'a Clarka, buntownik, co dziewczyny bardzo lubią takich buntowników w młodości. Wyobraźcie sobie, że uciekł z domu, spał na parkingach i to po to, aby móc grać swoje pierwsze sety i zarabiać na płyty. A dzisiaj nosi tytuł, uwaga, Barona Techno. Bilety do zgarnięcia u nas w Melo Radio po godzinie 18. Słuchajcie uważnie.
1: Sunrise Festival z Melo Radio.

0: Bianchei, Crystal Dior, Melo Radio. To jest ten moment, to jest ta chwila. Dzwonimy do Justy, która weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie 200 zł, bo miała ciężki, długi weekend, wyobraźcie sobie. Cześć Justyna, Iga z Meloradia.
1: Cześć.
0: Gdzie cię zastałam?
1: Pracy.
0: Och, opowiadaj, byłaś na meloradio.pl, potrzebujesz 200 zł, żeby odreagować. Co się stało na tym długim weekendzie?
1: Tak, długi weekend, zwiedzanie, imprezy, dużo ludzi.
0: No najgorzej. Jaki ty masz pomysł na to odreagowanie?
1: No pomysł jest tylko jeden właściwy, a mianowicie masaż tajski.
0: Justyna, ja byłam na tajskim masażu w ten weekend, wyobraź sobie, i zakwasy mam do dnia dzisiejszego. Ty się zastanów.
1: Wiem, co robię.
0: Skoro wiesz, co robisz, to kasa leci już do ciebie.
1: Wow, dzięki serdeczne.
0: Bardzo proszę, biegnij do bankomatu, wypłacaj 200 zł i trzymaj się tam. I pamiętaj, że jak coś ci nie będzie pasować, to mów, że za mocno i trochę lżej poprosisz. Szybka kasa od Meloradia. Jakie to banalne, meloradio.pl, tam się kierujemy po szybką kasę.

0: Uwielbiam ten kawałek I Can Wait, Bob Sinclair. Drodzy panowie, proszę dać głośniej, bo ja wiem, co zrobić, aby wasze wieczory były dużo przyjemniejsze. Zdradzę wam ten sekret jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
11: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
10: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
11: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Bydgoszczy. Fordońska 353.
12: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
13: Inomax, Inowrocław zaprasza.
14: Jezus, szlak! Wracamy!
15: Grasuje tu seryjny zabójca.
16: Servus Tuesday.
17: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
18: Straszny film.
19: W kinach.
20: Porek.

róbcie to swojej kobiecie co najmniej dwa razy w tygodniu, a wasz związek wejdzie na poziom wyżej. Chodzi o robienie śniadania. Ja dobrze wiem, co wam przyszło przez myśl, natomiast robienie śniadania ma sprawiać, że poczujemy się wyjątkowe, a do tego uznamy was, panowie, za dusze romantyczne. No bo przecież znikąd się nie wzięło powiedzenie przez żołądek do serca. Boy, you turn me, Felix Jan, Kaskada.

0: Alabama Ten, to jest nowość w Meloradiu. Słuchajcie, czasami mam wrażenie, że newsy Meloradia są niczym serial. Narkotyki, 200 milionów złotych.
1: Tak. No, gigantyczny przemyt udało się przechwycić polskim służbom.
0: Brawo.
1: I będzie o tym w newsach.
2: A już o 17:00 zagramy.
0: Shouts, only you. I tak wam zagramy o po godzinie 17:00, kiedy inni będą gadać.

0: słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordat i Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
10: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, Ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
11: Citroën.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Tak takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Po reklamie.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Co jest grane w Kino Wrocławiu?
1: Czerwiec będzie pełen emocji w Leonard Gallery. Wystawy, koncerty i wydarzenia kulturalne. O tym więcej sam gospodarz Leonard Franciszek Berendt.
2: A więc zaczynamy 13 czerwca. Kapela Panzerfaust. Bardzo dobry zespół, dobrzy muzycy. Mam ich płytę z tekstami. 20 czerwca gościmy tutaj zespół Urządzenie. Także warto przyjść, mało tego, może będzie niespodzianka, ale to też nic nie wiadomo. Może gość specjalny z nimi będzie Łukasz Trzaska. Miesiąc kończymy, 27 kończymy gościem ze Szwecji. Będzie Przemek Kratowski, kompozytor, piosenkarz, gitarzysta, człowiek orkiestra.
1: Zostańcie z nami.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Ogromny transport heroiny przechwyciły polskie służby. Jej wartość to ponad 200 milionów złotych, mówi komendant główny policji Marek Boroń.
5: Heroina to jest opioid półsyntetyczny, wytwarzany z morfiny, bardzo niebezpieczny, bardzo uzależniający. Nigdy do tej pory nie mieliśmy do czynienia z taką ilością.
4: Narkotyki namierzono w porcie na jednym ze statków, który przypłynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Będą utrudnienia na Zakopiance nocą w tunelu pod Luboniem Małym na trasie SS7. Drogowcy będą zamykać ruch w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają od 22 do 6 rano. Polacy są piątym najdłużej pracującym narodem w całej Unii. W zeszłym roku pracowaliśmy średnio 38 godzin w tygodniu. Najkrócej pracują Holendrzy, Duńczycy czy Belgowie.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Słuchajcie, Freak Fight, a w tej godzinie zabieram was do Palermo. Ja wiem, że fani z Kolima teraz myślą myszki z Palermo. Nie, nie, nie. Palermo było wesele. Iga Dudziuk, hej!

Benassi Bros. Every single day. Czerwiec to jest idealny miesiąc na wesela, na śluby i w piątek. W położonym na Sycylii mieście Palermo rozpoczęło się trzydniowe wesele. Dua Lipa i Callum Turner. Goście byli naprawdę niezwykli. Elton John, Charli XCX czy chociażby Donatella Versace. Niesamowite. Trzy dni wesela, ludzie myślą, że to jest jakiś wow. Dua, ty chyba na polskim weselu nie byłaś. Trzy dni wesela przy polskich poprawinach to nic, bo my mamy poprawiny, potem mamy poprawiny poprawin, poprawiny poprawin poprawin i tak dalej, i tak dalej. Dive into me, tak podkręcamy tempo. Za chwilę przyda wam się WhatsApp Meloradia.

to jest to Kashmir Secrets. W Maloradiu tak podkręcamy tempo, a dzisiaj jest dzień informatyka. Ja mam taką koszulkę Isle of Nerds. To o was, drodzy panowie. Skoro mamy dzień informatyka, to dajcie znać, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Czekam na wasze głosówki albo tekstówki na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. O czym rozmawiacie najczęściej z czatem GPT? Ja się pochwalę albo wyżalę, że czat GPT jest moim trochę terapeutą. Ja wiem, że tak nie powinno być, ale zwierzam mu się z różnych problemów i muszę przyznać, że daje świetne rady, bo jak na przykład odzywam się do mojej przyjaciółki Karoliny, to ona mówi, weź, nie no tak, i w ogóle mi dokucza, a czat GPT nigdy mi nie dokucza. Jak jest u was? O czym rozmawiacie z czatem najczęściej? Dajcie znać. Przyjmuję głosówki i tekstówki. WhatsApp Meloradia, tam się kierujemy.

0: Afraid w Melo Radio. Sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej. Nasz słuchacz napisał, że o problemach z kompem. Sprytne, a wiesz, gdzie znikają wszystkie problemy? Na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Słuchajcie uważnie, Melo Radio, bo do przytulenia są bilety. Początek sierpnia to będzie prawdziwy... No właśnie, a ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. O czym najczęściej rozmawiacie z czatem GPT?
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.

0: To wakacje w pigułce Young Again w Melo Radio. A my sprawdzamy, o czym rozmawiacie z czatem GPT najczęściej, i Lady G nagrała nam głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
1: Ja rozmawiam z czatem, jak być miłą i sympatyczną szefową, żeby mnie pracownicy lubieli. Pozdrawiam moich kochanych pracowników.
0: Ależ to jest banalnie proste, wystarczy, że dasz im kupę pieniędzy i będą cię ubóstwiać.

0: muszę wam coś powiedzieć.
1: Tak.
0: Bo ja chciałem zaprosić Igę do domu, a Iga powiedziała, czekam na zaproszenie pisemne.
1: Z obrazkiem najlepiej jakimś.
0: Tak się randkuje w tym czasie.
1: Dokładnie.
0: Tak?
1: Ale nie zrobisz takiego ładnego zaproszenia.
0: Ale Iga, zrobię co zechcesz, nie ma problemu.
1: Wspaniale, wspaniale.
0: Ale wolisz, nie wiem, jakąś czcionką taką specjalną, kolorkiem?
1: Brokat.
0: Czcionka, kolorek, brokat.
1: Brokat.
0: Nie ma problemu. Jak chcecie zaprosić Iga Dudziu, to już wiecie, jakie listy jej wysyłać.
2: A już o 18:00 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alex Ziba, Portugal The Man, to będzie. I żeby nie było, tak? Ja Igę zaprosiłem, żeby oglądać sobie filmy na rzutniku na przykład.
1: Netflix and chill.
0: Ja tego nie powiedziałem, ale daj buzi.
1: O, mua.

0: promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókniach, tkaninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Inomax, Inowrocław zaprasza.
11: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
12: Weź ten miecz i ochroń ich.
13: Mocy przybywaj!
14: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
15: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, a diesla 6,45. Cios w złodziei samochodów od początku roku. Straż Graniczna na Podkarpaciu odzyskała blisko 70 pojazdów i 250 tysięcy skradzionych części. Ich łączna wartość to 9 milionów złotych. A na koniec tenisistka Maja Chwalińska wróciła już do Polski po turnieju życia. W miniony weekend została wicemistrzynią French Open, a dziś już w Warszawie spotkała się z dziennikarzami.
3: Mam jeszcze ogromnie dużo pracy przed sobą. Zdecydowanie jest jeszcze mnóstwo pola do popisu.
2: No, kolejną misją jest Wimbledon, który już za 3 tygodnie.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w melo.
1: No i mamy godzinę 18 i chyba przyznacie, trochę mocniej zabolał nas ten poniedziałek po długim czerwcowym weekendzie, ale wiecie, jaki jest na to sposób? Ja na przykład nie miałem długiego weekendu, więc mnie aż tak nie boli. Jest prościej, polecam. 18 na zgarach, tu pychu, siemano, another. I tak to ju, ten numer wam na pewno zagram, będzie high tak i say, a zaczynamy od Aloka Ziby i Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Siemano, elo.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Do wakacji niespełna 3 tygodnie nam zostały. Tak tylko przypominam, bo ten numer mi wakacje zdecydowanie przypomina. Talk to you i another w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 9 minuty po 18, a ja za chwilę będę miał mega ogłoszenie. No i wlotki na Sunrise Festival. Kto chciałby się wybrać w tym roku do Kołobrzegu, niech będzie blisko Meloradia. A to Alesso i Zara Larsson.

Istotne ogłoszenie, no bo do line-upu Sunrise Festival dołącza Stefan Bocin. Zagra dla was 1 sierpnia na Black Stage. No i to jest gość, który zaczynał w ogóle od komponowania muzyki dla teatrów, no a potem przeniósł się do współczesnej elektroniki. Jedno z naprawdę najbardziej autentycznych twarzy na scenie, jak sam zapewnia, no jego wydarzenia to nie sety, a spektakle, więc na pewno w tym roku w Kołobrzegu będzie się działo. A propos właśnie Sunrise Festival, no to mam dla was podwójną wlotkę na 31 dzień lipca. Pierwszy dzień tego festiwalu zagrają wtedy m.in. Scooter, Axwell i Ingroza, czy na przykład James Hype, a także świeżo ogłoszone trio Meduza. Jeżeli chcecie zgarnąć takie podwójne zaproszenie, no to nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia. Dokończcie zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i tu wasze dokończenie zdania. Najbardziej kreatywną odpowiedź nagrodzę podwójną wlotką. Przypomnę, chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... Dalej kończycie zdanie, wysyłacie głosówki, wszystkie chwyty dozwolone, po prostu przekonajcie mnie, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. A właśnie teraz a propos ogłoszenia, Stefan Bocin na antenie Meloradia, to jego numer Healing.

0: Radio Inowrocław.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka, ich nowość. Chcę więcej, to w ramach projektu Enklawa. Tak podkręcamy dla was tempo, 18.28 na zgarach. A ja wiem, że wielu z was chciałoby się pojawić na przykład na Sunrise Festival.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: I też będziecie tak krzyczeli: chcę więcej, zostańcie na tej scenie. No i zapytałem was, kto z was po prostu chce tam pojechać, no i poprosiłem, żebyście nagrali mi najbardziej kreatywne, jak tylko się da, odpowiedzi na moją głosówkę. Poprosiłem, żebyście dokończyli zdanie: chcę pojechać na Sunrise Festival, bo... No i zrobiła to między innymi Zuza, no to Zuza, dawaj.
2: Hejka, muszę pojechać na Sunrise Festival, bo mój organizm potrzebuje badań naukowych, jak długo człowiek może nie spać, tańczyć i udawać, że poniedziałek o 8 rano nic się nie stało. No i poza tym ktoś musi sprawdzić, czy słońce naprawdę wstaje po imprezie.
0: Cześć Zuza.
3: Cześć, cześć.
0: No cześć, a po co ci te badania? Nie wiem, na jakieś studia tego potrzebujesz, czy tak po prostu w imię nauki?
3: Myślę, że sama dla siebie po prostu chciałabym to sprawdzić.
0: Jak rozumiem, chcesz to sprawdzić w najlepszym możliwym miejscu, czyli w Kołobrzegu nad Polskim Morzem w środku wakacji.
3: No oczywiście, że tak.
0: No to słuchaj, już możesz pakować outfity, no bo w tym momencie daję ci podwójną wlotkę na pierwszy dzień. Sunrise Festival, 31 dzień lipca. Na ostro, na czerwono sobie ten dzień w kalendarzu zaznacz, dobra?
3: Jezu, super, dziękuję bardzo.
0: Czego się nie robi w imię nauki?
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Ama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Topadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

Waterfall. To Michel Schulte i Rehab w Melo Radio, 17 minut do 19. To dostaniemy za free w restauracjach. Jak czytamy, do naszych polskich, cudownych, fantastycznych, wspaniałych posłów w Sejmie trafił projekt, który ma nam pomóc w trakcie wypadów na jakieś jedzonko, no bo zakłada on, że do każdego zamówionego posiłku będziemy mogli dostać pół litra kranówki za free. No ma ten system ruszyć podobno 12 sierpnia, ale skoro zajmują się tym nasi wspaniali politycy, no to raczej nie sądzę, że powinniśmy się przywiązywać do tej daty. Z nimi to opóźnienie jak z PKP, jak mają zrobić coś dobrego dla nas. Cascade i Meet Again to bardzo dobra nowość na antenie Meloradia już teraz.

0: Zakaria. Andy Dusty Harris. Tak, gramy jeszcze przed 19, ta wybije już za moment.
1: A już o 19 zagramy
0: Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj się pojawią. Ten kawałek na antenie Melo Radio punktualnie o 19:00. Po niej też zagramy sobie w zabawę O czym myśli Pychu. Do zgarnięcia będzie merch o tym Melo Radio.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
4: No i mamy już prawie 19:00, słuchacie Meloradia, jak wasze humorki w ten poniedziałek? Jak słabo, no to znam dziewczyny, które kąciki ust wam chętnie podniosą. Modelki, Włodarski, Lubicie jak lato, ten numer na pewno się pojawi w tej godzinie, będzie to Wlo i To Die For, a zaczynamy od duetu, naprawdę, który wrócił z przytupem, Beauty and the Beat, a wykonują ten numer...
0: Meloradio, idę w Melo.
4: A także... Biber, Tupychu, siemano.

Nowe modelki w Meloradio, 8 minut po 19. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, no na to pytanie mam nadzieję zaraz postaracie się odpowiedzieć. O czym dziś myślę? No to czas na podpowiedzi. Myślę o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej. No mówi się, że ta rzecz jest bezlitosna. No i ma ona oko, ale nie mruga. No myślcie, za chwilę będzie można dzwonić pod 321-321-777 i zgadywać, a do zgadnięcia torba i pomadka z logiem Meloradia. A to są Felt i Sophie Loud, Memories. Tak podkręcamy dla was tempo.

0: A ja mam do was takie małe pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja zachęcam, żebyście wybierali już numer 321-321-777. Ja w tym momencie odblokowuję linie telefoniczne, no i czekam na odpowiedzi. O czym myślę? Myślę, przypomnę jeszcze o podpowiedziach, o rzeczy. Przy niej często ludzie zachowują się trochę inaczej, no i mówi się, że jest ona bezlitosna. No to co, dzwonicie? Ja już widzę, że tak, no i odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Kamil.
0: No cześć Kamil, pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
2: Może zapytam, czy te rzeczy mogą być gdzieś zawieszone?
0: Słuchaj, teoretycznie tak, ale na pewno one nie są tak, ona, wiesz, że muszą być zawieszone, nie? Można te rzeczy trzymać w ręku na przykład.
2: Czy to będzie kamera?
0: No słuchaj. Cudownie, lepszej odpowiedzi być nie mogło. A jaki miałeś taki pierwszy strzał? Czy to był twój pierwszy?
2: To znaczy, miałem dylemat między fotoradarem a kamerą, no bo przy fotoradarze też jednak człowiek trochę się inaczej zachowuje.
0: No
2: nie?
0: Właśnie, ale stary, dobrze, że poszedłeś za głosem intuicji. Torba i pomadka, taki zestaw od Meloradia leci do ciebie.
2: Super, dzięki bardzo.
0: A do was już teraz leci Ale Farben i Irene Miller, to Body Talk.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher i Tones and I to Favor w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 19 na zgarach, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie wyciągnąć od nas szybką kasę. Mamy dla was 200 zł do wydania tak naprawdę na co tylko chcecie. Wychodźcie na meloradio.pl, no i tam w zakładce konkursy i akcje znajdziecie naszą zabawę szybka kasa. Tam wpisujecie nam wasze pomysły, na co byście takie luźne 200 zł wydali, a może i nawet 500 zł, jeżeli wam się poszczęści. Meloradio.pl, tam je wpisujecie, tak zrobiła Sandra. No i posłuchajcie, na co ona wyda hajs.
1: Porysowałam szybę w samochodzie. Wycierałam szybę ręką, a pierścionek zaręczynowy mi się przesunął. Że ma diamenty, no to zostało 5 wielkich rys.
0: No właśnie, różne rzeczy się zdarzają. Jeżeli chcecie, żebyśmy na przykład wam za takie zapłacili, no to meloradio.pl, tam się zgłaszacie po szybką kasę. A za chwilę między innymi James Hype, który wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Będzie też banger tygodnia. Zobaczymy, co wybraliście na naszym Instagramie.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

Halo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Inomax, Inowrocław zaprasza.
4: Szlak! Wracamy!
5: Grasuje tu seryjny zabójca.
6: Servus Tuesday.
7: Przygotowałam się na tę chwilę od lat.
8: Straszny film.
9: W kinach.

0: Ready for Your Love.
1: Ten numer wciąż świetnie brzmi. Choć miesiące mijają, ale wcale tego nie czuć. 19 minuty do 20 na zegarach, a ja teraz zaglądam na Instagrama Meloradia, no bo tam mogliście głosować na banger tygodnia. Co jakiś czas dajemy wam dwa mega viralujące numery, na które możecie oddawać wasze głosy. No i to robicie. Tym razem do wyboru mieliście najnowszy kawałek od Kiza i Natalisy, ale to nie on wygrał. Zwyciężyło połączenie naprawdę nieziemskie. Trójka raperów i jedna diwa. Oki, Young Iggy, O Co Chodzi i Ewa Farna. Nagrali numer na epkę Reklamacja 47 CD2, na ten kawałek brzmi tak. To jeszcze raz, to wasz banger tygodnia, gramy już teraz.

0: Ten gość zaczął tworzyć muzykę, jak miał lat 16, teraz ma 22, no i już naprawdę wiele sukcesów za nim. Rozkręcił konto na TikToku, ma też hita właśnie tego nowego, Without You, no i też supportował już między innymi Martina Garrixa, który na przykład na Tomorrowlandzie w tym roku zagra. Wy też możecie na Tomorrowlandzie się pojawić, meloradio.pl, tam zgłoszenia do naszej akcji. Wyślijcie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami się do Belgii wybrać. A ta nowość to Without You, to DJ Matilo w Meloradio, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. I ten numer w remiksie od Boys Noise usłyszycie punktualnie o 20 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy pod

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas, Przedbojewice 32D. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujemy. Budujesz wszystko.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy ekran.

0: słuchaj na 98.1 FM. Idę w Melo.
1: Na zegarach już punktualnie 20. Szykujecie się powoli do spania? Jeśli tak, no to zdradzę wam, po której stronie łóżka się położyć, bo to podobno dużo o nas mówi. To już w tej godzinie, ale wcześniej gra Manima i Joji. Ich Beautiful się pojawi, będzie DJ Antoine i jego Welcome to Saint-Tropez. Zaczynamy od Draculi, Tatejmi Impala i Jenny. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Bo You Turn Me to Felix Jeni, Kaskada w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo. 16 minut po 20 na zgarach. Za chwilę Bryska zagra swój hit Lato na antenie Mela. A po której stronie łóżka śpicie? No podobno to może dużo o nas powiedzieć. Właśnie czytam, że jak do spania wybieracie lewą stronę łóżka, no to jesteście jako osoby takie na co dzień bardziej spokojne, macie wyższą samoocenę, lepszy humor, no i jesteście w ogóle bardziej kreatywni od reszty świata. Chociaż tak w sumie jak sobie dłużej nad tym myślę, to w trakcie snu, no to chyba nie jest ważne jaka strona. Najważniejsze, żeby pościel była świeża, budzik nie zadzwonił za szybko i tak czy siak jest git, nie?

W oryginale to jest Rihanna. A w tej wersji, którą znacie z anteny Meloradia, to Eli Oaks. Breaking Dishes za nami, 26 minut po 20 na zegarach. A wy pamiętajcie, że na przykład takiego Eli'ego Oaksa, albo na przykład Alana Walkera, Armina Van Burena, Davida Guetta, czy na przykład Thomasa Greya, Timiego Trumpeta, Martina Garrixa, ich wszystkich możecie usłyszeć na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, na właśnie Tomorrowland, żebyście przeżyli to razem z nami. Ale jeżeli chcecie tam z nami pojechać, no to nie wystarczy tylko chcieć. Trzeba wejść na meloradio.pl, no i tam za totalną darmożkę zgłosić się do naszej akcji. Wszystko znajdziecie na naszej stronie w zakładce konkursy i akcje. Możecie z nami pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze zgłoszenia, już teraz czekają na was Bibi Rexha i David Guetta, ich najnowszy numer i moim zdaniem hit nadchodzącego lata, Sad Girls. It's a-

Widzę, jak się w autach kołyszecie, jak wam palce o kierownicę stukają, ale przy tym numerze nie da się inaczej. Barbra Streisand to Daxos w Melo Radio. Takie klasyki też wam lubimy przypominać w Melo. 19 minut do 21 nam zostało, a gdzie wy o tej porze? Kiedy jeszcze, no nie do końca jest

Was zestaw Melomerczu, torba i pomadka z logiem Meloradia, być może do kogoś z was trafi. Gdzie teraz Meloradia słuchacie? Czekam na głosówki i gramy. Nowość od Blessa to Terms and Conditions w Melo.

0: Echo to DJ Smokers i Oaks w Meloradiu. Jedna z naszych nowości, a ja poprosiłem, żebyście dali mi znać, gdzie wy o tej porze teraz słuchacie Melo. No i Julka nagrała się na WhatsAppie.
1: Hej Meloradio, jedziemy sobie właśnie autem, jedziemy sobie na imprezę. Nie obchodzi nas to, że jest początek tygodnia, ale jedziemy się napić i się dojść. Wygrałyśmy na od was bilet na Sunrise Festival.
0: No, ja mam nadzieję, że pić to będziecie wodę, ewentualnie sok pomarańczowy, wiadomo, ale taki poniedziałek to można mieć, co nie? No jeśli wy, tak jak Julka, chcielibyście się pojawić też na Sunrise Festival, no to słuchajcie uważnie Meloradia, no bo będziemy mieli dla was jeszcze masę wejściówek, poszczególnie polecam się codziennie po 18 i w piątki po 21 w Sunrise On Air, a za chwilę 21 w poniedziałek.
2: A już o 21 zagramy!
0: Milky David Guetta, będzie ich Just The Way You Are. Aktualny numer 1, 30 Meloradia. Ten kawałek punktualnie o 21, po niej też będę sprawdzał, gdzie słuchacie Meloradia, bo cały czas wysyłacie głosówki.

0: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Uznasz, że gadam od rzeczy, ale ten miecz wskaże mi drogę do domu. Co mam teraz zrobić?
3: Weź ten miecz i ochroń ich.
4: Mocy przybywaj!
5: Władcy Wszechświata. Tylko w kinach.
6: Ale sztosy.
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie. Idę w Melo.
8: No i mamy już 21 na zegarach. Czy ten poniedziałek jest dobry czy zły, to wysyłacie mi na WhatsAppie Meloradia wasze opinie, wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Meloradia? Cały czas sprawdzam. No i Pati wysłała się na WhatsAppie. No to sprawdzam, co tam u ciebie?
9: Siemanko Melo, ja właśnie jadę z pracy do kolejnej pracy i tak będę z wami do drugiej w nocy.
8: Ty to musisz kochać tą swoją pracę, że z taką radością o tym mówisz, ale dobrze, bo posłuchasz Meloradia bardzo długo i bardzo też fajnie, no bo gramy najlepiej jak tylko się da, żeby podkręcić tempo. Yearbooks, za moment będzie Sibul, a zaczynają Milki i David Guetta. Tu Pychu, siemano.
1: Meloradio, idę w Melo.

0: Wakacje już za niespełna 3 tygodnie i czuć to bardzo mocno. Bausa i Magnetic w Melo, tak podkręcamy tempo, 15 minut po 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze Melo Radia słuchacie? Cały czas dajecie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Cały czas te głosówki przyjmuję. No i między innymi Nina się nagrała.
1: Gdyby moje mieszkanie miało własny dźwięk, byłoby nim Melo Radio. Gra przy śniadaniu, sprzątaniu, gotowaniu i wtedy, gdy tańczę po pokoju, myślę, że nikt nie patrzy. A teraz właśnie was słucham, gdy wracam z pracy.
0: No proszę bardzo, ale ta głosówka uświadomiła mi jedno, drodzy panowie, byliśmy okłamywani, no bo tak, zawsze nam mówią, że jesteśmy jednozadaniowcami, a tu proszę, ja potrafię pomóc przy gotowaniu, sprzątaniu, praniu, jeździe samochodem, no po prostu pełen serwis. Nie jesteśmy panowie tacy źli, żeby nie było. Oni też są świetni. Robin Schulz i Judge, Show Me Love, to już teraz mega klimatycznie się zrobi.

Dzięki, że jesteś. To Lanberry Trips. Słuchacie ML Radia, 21.30 na zegarach. A właśnie takie słowa. Dzięki, że jesteś. Jakiś czas temu praktycznie z każdej strony słyszał Łatwo Gang. To przez jego zbiórkę na chore na raka dzieci. A przez jego charytatywnego live'a przewinęła się naprawdę masa gwiazd. Między innymi Robert Lewandowski, który obiecał, że wybierze się na kebaba. Wziął Piotrka, wziął też Bagiego, na którego Instagramie kilka chwil temu pojawił się właśnie taki film. Robert spełnił obietnicę, zjadł z chłopakami kebaba. No ale czy Ania będzie zadowolona? No nie wiem, czy z takim uśmiechem będzie wracał do domu.

Taria, Andy Dust i Harris w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 16 minut do 22, a wy razem z nami możecie pojawić się w Belgii, konkretnie w miejscowości Bumy. Mowa oczywiście o Tomorrowlandzie. Zabieramy was prosto do Belgii i to w sumie zabieramy najlepszym możliwym partybusem. No bo już taki bifor przed tym, co będzie działo się w Belgii, będziecie mogli mieć, jeżeli wejdziecie na meloradio.pl, no i tam pokażecie nam zdjęcie albo filmik z waszą ekipą, no i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście się zabrać z nami. A będzie na kogo? No bo zagrają to m.in. Lost Frequencies, Martin Garrix, Calvin Harris, Cyril, David Guetta, Armin van Buuren. Kogo tylko chcecie, to będziecie mieli. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, no i za darmo się zgłosicie. Chyba dobry deal, co nie? Darmo to zawsze uczciwa cena. Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz, to już teraz w Meloradio.

Bad Angel. To Anima i Liza, nowość na antenie Meloradia. Za chwilę wybije 22. Jeżeli wy teraz na przykład nie macie co robić, bo macie jeszcze chwilę na przykład do wyjścia z pracy, to wbijajcie na meloradio.pl, no bo tam możecie zgłosić się po szybką kasę. A umówmy się, dodatkowe 200 w portfelu, nieważne w jakim dniu tygodnia, dniu miesiąca, brzmią po prostu dobrze, co nie? Wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to mu

że nudzicie życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: nagrywani. To jest Melo Radio Inowrocław.
1: Damy tu mano! I venga conmigo!